0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wojsko Stanów Zjednoczonych kontynuuje ataki na cele w Iranie, zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa. Ataki trwają siódmą noc z rzędu i mają na celu osłabienie zdolności wojskowych Iranu. Dowództwo Centralne Stany Zjednoczone, CENTCOM, poinformowało o przechwyceniu czterech statków handlowych oraz abordażu jednego z nich. Irański przedstawiciel ostrzegł Stany Zjednoczone przed możliwą ofensywą na pełną skalę w odpowiedzi na kontynuację ataków. Administracja Trumpa planuje wysłać dziesiątki tankowców w przygotowaniach do dalszej eskalacji działań. W piątkowym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 17 lipca 2026 roku, nikt nie poprawnie wytypował wszystkich siedmiu liczb. CO spowodowało wzrost kumulacji do 260 milionów złotych. W najbliższym losowaniu, które odbędzie się we wtorek, będzie to szóste losowanie z rzędu bez głównej wygranej. W Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia, każda w wysokości 370 605,60 zł. W losowaniu wzięło udział kilka krajów, w tym Niemcy, Hiszpania, Szwecja i Finlandia, gdzie zdobyto wygrane drugiego stopnia. Warto zaznaczyć, że od wygranych powyżej 2280 ZEW w Polsce pobierany jest 10% podatek. Były dyplomata Witold Jurasz wyraził sceptycyzm wobec deklaracji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu archiwów dotyczących rzezi wołyńskiej, wskazując na wcześniejsze obietnice, które nie doczekały się realizacji. Jurasz zauważył, że strona ukraińska nie uwzględniła skali polskiego oburzenia w związku z tym tematem. Prezydent Zełenski zapowiedział również decyzje dotyczące pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Jurasz podkreślił, że konkretne działania będą kluczowe dla poprawy relacji polsko-ukraińskich. Ponad 50 domów zostało zniszczonych w wyniku katastrofalnego pożaru w Krokstadelva, dzielnicy Drammen w Norwegii. Ogień, który rozprzestrzenił się w piątkowe popołudnie, szybko przenosił się między budynkami, a akcję gaśniczą utrudniał silny wiatr oraz gęsty dym. W działaniach uczestniczyły śmigłowce, a władze wydały nakaz ewakuacji setek mieszkańców z powodu słyszanych eksplozji. Jeden strażak doznał niegroźnych obrażeń i trafił do szpitala. Przyczyna pożaru oraz miejsce jego zarzewia pozostają nieznane, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni poinformowały o włamaniu do służbowej skrzynki pocztowej żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które miało miejsce wskutek działania socjotechnicznego. Po uzyskaniu dostępu do skrzynki, osoba nieuprawniona przeprowadziła atak phishingowy na organizacje w Polsce oraz za granicą. Zespoły cyberbezpieczeństwa zaatakowanych podmiotów zostały już poinformowane o incydencie. Specjaliści z zespołu reagowania na incydenty Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pracują nad wyjaśnieniem przyczyn i ograniczeniem skutków ataku, zabezpieczając materiał cyfrowy oraz przeprowadzając analizy techniczne. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na S1 przy węźle Kosztowy Bielsko-Biała trwa budowa. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz został przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili pionierski przeszczep wątroby, łącząc fragmenty własnego narządu pacjentki oraz część wątroby od zmarłego dawcy. Operacja była konieczna z powodu rozległego nowotworu, a klasyczna resekcja nie była możliwa. Dzięki zabiegowi pacjentka uzyskała nową, funkcjonalną wątrobę, co przyczyniło się do poprawy jej stanu zdrowia. Przeszczep ten może zrewolucjonizować leczenie nowotworów wątroby, oferując nową strategię dla pacjentów z zaawansowanymi nowotworami. Operację kierował profesor Michał Grond, a w zespole uczestniczyli specjaliści oraz pielęgniarki. W Sestri Levante w Lombardii doszło do tragicznego wypadku, w którym zmarła 11-letnia dziewczynka. Dziecko, spędzając wakacje z rodziną, utknęło we włosach w dyszy ssącej w krytym basenie i nie udało się jej uratować mimo prób pomocy ze strony świadków oraz ratowników. Po reanimacji dziewczynka została przetransportowana do szpitala dziecięcego w Genui, gdzie zmarła. Policja wszczęła dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz stanu technicznego basenu. Brenda Fricker, laureatka Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Moja lewa stopa, zmarła w wieku 81 lat po długiej chorobie. Uznawana za jedną z najbardziej szanowanych irlandzkich aktorek swojego pokolenia, zdobyła popularność w Polsce dzięki roli kobiety z gołębiami w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. Jej agent potwierdził informację o śmierci aktorki w piątek. Fricker zaczęła swoją karierę w latach 60. i zyskała uznanie również za występy w innych znanych filmach, takich jak Pole oraz Czas zabijania. Poziom wody w rzece Drawa na granicy Węgier i Chorwacji gwałtownie spadł. CO pozwoliło na przejście przez jej koryto w miejscowości Barks. W ciągu jednej doby poziom obniżył się 137 skazu. Władze apelują o ostrożność, gdyż odsłonięte dno rzeki może stanowić zagrożenie dla osób przebywających w okolicy. W odpowiedzi na utrzymującą się suszę, węgierskie władze skierowały około 2 miliony metrów sześciennych wody do Parku Narodowego Hortobágy, aby zasilić tereny podmokłe. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w piątek kolejną serię ataków na Iran. CO oznacza siódmą noc z rzędu działań wojskowych. Dowództwo Centralne Stany Zjednoczone, CENTCOM, poinformowało, że celem uderzeń jest osłabienie zdolności wojskowych Iranu. Wysoki przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Mohsen Rezai, ostrzegł, że jeśli ataki będą kontynuowane przez 2 lub 3 dni, Iran wejdzie w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę. W ciągu pierwszych 3 dni wznowionej blokady irańskich portów, siły Stany Zjednoczone zawróciły 4 statki handlowe oraz dokonały abordażu jednego z nich. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wyraził entuzjazm wobec Mistrzostw Świata w piłce nożnej, określając je jako turniej jak żaden inny. Zaznaczył, że interweniował telefonicznie u szefa FIFA w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego zawodnika, co przyniosło pozytywny efekt dla drużyny Stanów Zjednoczonych. Trump skrytykował decyzję FIFA o cofnięciu kary dla Folarina Baloguna, co pozwoliło mu na grę w ćwierćfinale. Prezydent zapowiedział swoją obecność na meczu finałowym, a władze Stanów Zjednoczonych prowadzą analizy jakości powietrza w związku z pożarami w Kanadzie przed tym wydarzeniem. Wojsko Stanów Zjednoczonych kontynuuje ataki na cele w Iranie, co jest realizacją rozkazu prezydenta Donalda Trumpa. Ataki trwają siódmą noc z rzędu i mają na celu osłabienie zdolności wojskowych Iranu. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało o przechwyceniu czterech statków handlowych oraz abordażu jednego z nich. Irański przedstawiciel ostrzegł przed możliwą ofensywą na pełną skalę w odpowiedzi na kontynuację ataków. Administracja Trumpa planuje wysłać dziesiątki tankowców w przygotowaniach do eskalacji działań. Burze występują w Polsce w czwartek 17 lipca, szczególnie w województwie dolnośląskim, gdzie o godzinie 13.30 grzmi w miejscowościach takich jak Bolesławiec, Radwanice i Polkowice. Wyładowaniom towarzyszą silne opady deszczu, osiągające od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 80 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a także obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są również opady gradu. W piątek Wojska Obrony Cyberprzestrzeni poinformowały o włamaniu do służbowej skrzynki pocztowej jednego z żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Incydent był wynikiem ukierunkowanego działania socjotechnicznego, a uzyskany dostęp został wykorzystany do przeprowadzenia ataku phishingowego na różne organizacje w Polsce oraz za granicą. Wojsko zapewnia, że na zaatakowanej skrzynce nie przetwarzano informacji niejawnych. W związku z tym, informacje o ataku zostały przekazane zespołom cyberbezpieczeństwa z zaatakowanych podmiotów, a zespół reagowania na incydenty przeprowadza analizy techniczne oraz działania mające na celu ograniczenie skutków incydentu. Ewakuowano 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce z powodu burz i silnego wiatru. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odnotowała do godziny 20 ponad 120 zgłoszeń związanych z niebezpiecznymi warunkami pogodowymi. Najwięcej interwencji dotyczy powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego i gostyńskiego, gdzie strażacy usuwają powalone drzewa oraz zabezpieczają uszkodzone dachy. W regionie obowiązują alerty i drugiego stopnia przed burzami, gradem oraz upałami. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Pracownik ochrony niemieckich kolei Deutsche Bahn doznał poważnych obrażeń po wypadku z pociągu, do którego doszło podczas kontroli biletowej. Konflikt z rzekomo pijanym pasażerem przerodził się w szamotaninę, w wyniku której drzwi pociągu otworzyły się, a 26-letni mężczyzna wypadł na tory. Został odnaleziony z obrażeniami zagrażającymi życiu i przewieziony do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który przewoził 12 zbiorników z niebezpieczną żrącą substancją. Po zatrzymaniu do kontroli drogowej, kierowca rozpoczął ucieczkę, staranował radiowóz oraz sforsował policyjną blokadę, porzucając pojazd w lesie. W ciężarówce znaleziono dokumenty tożsamości na różne nazwiska oraz znaczną ilość gotówki. Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie i nadal pozostaje na wolności. Powołano fundację imienia Łukasza Litewki, co ogłosili jego bliscy na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Wpis zawiera nagranie z niepublikowanymi wcześniej materiałami zmarłego posła Lewicy. Bliscy Litewki podkreślili, że fundacja ma na celu kontynuowanie jego misji oraz zjednoczenie społeczności, którą stworzył. W komunikacie zaznaczyli, że ostatnie miesiące były dla nich trudne, zmagali się z komplikacjami prawnymi oraz różnicami w wizji misji Litewki. Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym 23 kwietnia, miał 36 lat. Prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, argumentując, że nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa. Ustawa, która miała na celu formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych, została przygotowana przez poseł Urszulę Pasławską oraz poseł i minister Katarzynę Kotulę. Wicemarszałek Piotr Zgorzelski podkreślił ich wysiłki w procesie legislacyjnym oraz zapowiedział, że z Rady Parlamentarzystów przy prezydencie RP odchodzą poseł Pasławska i poseł Nowogórska. W skład Rady wchodzą parlamentarzyści z różnych partii, którzy mają wspierać prezydenta w tworzeniu prawa przyjaznego obywatelom. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenie liczby zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Premier Donald Tusk wyraził satysfakcję z tej decyzji, podkreślając gotowość do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które łączą i dzielą oba państwa. Wicepremier oraz szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że każda deklaracja zbliżająca do rozwiązania trudnych spraw zasługuje na uwagę, a współpraca jest szczególnie ważna w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W ostatnich miesiącach wystąpiły napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, związane z kwestiami historycznymi. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło w nocy z piątku na sobotę bombardowania irańskich obiektów wojskowych, w tym infrastruktury rozpoznawczej i morskich zdolności Iranu. Teheran poinformował o eksplozji dwóch tankowców w cieśninie Ormaz, które miały miejsce podczas próby przepłynięcia przez zaminowaną trasę. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej sugeruje, że tankowce były wspierane przez Stany Zjednoczone, co jednak zostało stanowczo odrzucone przez amerykańskie wojsko. Dalsze informacje na temat sytuacji mają być ogłoszone w ciągu dnia. W najbliższą niedzielę na rynku głównym w Krakowie ma się odbyć wydarzenie reklamowane jako największe wesele, które nie jest oficjalną imprezą miejską. Władze miasta ostrzegają przed uczestnictwem w tym nielegalnym zgromadzeniu, które może zakłócać porządek publiczny. Miasto podjęło działania kontrolne i monitorujące w celu ochrony mieszkańców. Internauci wyrażają obawy, że zakazy mogą przyczynić się do zwiększenia liczby uczestników. Sojusz Północnoatlantycki przechodzi proces transformacji, znany jako Sojusz Północnoatlantycki 3.0, który koncentruje się na wzmocnieniu obrony zbiorowej oraz zwiększeniu wydatków na obronność przez europejskich sojuszników. Zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie może osłabić odstraszanie Rosji, co budzi zmartwienie w Polsce. W kontekście przeglądu amerykańskiej obecności istnieje możliwość przeniesienia części sił do Polski, co mogłoby wzmocnić wschodnią flankę Sojusz Północnoatlantycki. Utrzymanie amerykańskiego parasola nuklearnego w Europie pozostaje kluczowe dla strategii odstraszania wobec Rosji. Wzmocnienie wschodniej flanki Sojusz Północnoatlantycki byłoby kolejną porażką Moskwy, jak miało to miejsce w przypadku przyjęcia Finlandii i Szwecji do sojuszu. Blisko 45% Polaków wskazuje, że największym zagrożeniem dla rządu Donalda Tuska jest Prawo i Sprawiedliwość, według sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja z 18%, a trzecią pozycję zajęła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z 12% wskazań. Wśród najmłodszych wyborców 20% uznaje Konfederację Korony Polskiej za zagrożenie. Ponadto większość mężczyzn dostrzega większe zagrożenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości niż kobiety. Około 38% badanych nie potrafiło wskazać żadnej partii jako zagrożenia. W dniu 18 lipca 2026 roku w Toruniu przewiduje się temperaturę wynoszącą 24 stopnie Celsjusza z odczuwalną temperaturą na poziomie 25 stopni. Zachmurzenie wyniesie 56%, a opady deszczu osiągną około 1 mm. Wiatr będzie wiał z prędkością do 14,8 m na sekundę. Słońce wstanie o godzinie 4:42, a zajdzie o 21:01. Przewidywane przelotne opady deszczu mogą wpłynąć na komfort spacerów w tym dniu. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na DK74 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dwa tankowce eksplodowały w cieśninie Ormas, gdy próbowały przepłynąć przez zaminowaną trasę, CEO potwierdzają irańskie media. Amerykańskie wojsko nie potwierdziło nowych ataków Teheranu na statki handlowe, ale zakończyło siódmą noc ataków na Iran, koncentrując się na infrastrukturze wojskowej oraz podziemnych składach uzbrojenia. W wyniku tych ataków miały zginąć 3 osoby, a 8 zostać rannych. Iran z kolei wystrzelił pocisk balistyczny w kierunku amerykańskiej bazy wojskowej w Arabii Saudyjskiej, co stanowi pierwszy bezpośredni atak na to terytorium od 4 miesięcy. Bursztyn bałtycki, znany ze swoich właściwości zdrowotnych, wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybakteryjne, potwierdzone przez współczesne badania. Jego składniki, w tym kwas bursztynowy, wpływają korzystnie na organizm, łagodząc bóle głowy, stawów oraz wspomagając leczenie ran. Polskie wybrzeże Bałtyku, zwłaszcza Mierzeja Wiślana, Wyspa Sobieszewska oraz miejscowości takie jak Ustka czy Kołobrzeg, to miejsca, gdzie można znaleźć bursztyn, szczególnie po sztormach. Poszukiwanie bursztynu wymaga cierpliwości, a najlepsze rezultaty osiąga się wczesnym rankiem lub tuż po burzy. Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Toruniem a Ciechocinkiem, gdzie samochód uderzył w konar. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, co skutkowało wypadnięciem z jezdni. W wyniku zdarzenia zginęła kobieta, a dwóch mężczyzn zostało przewiezionych do szpitala z obrażeniami. Po incydencie występowały utrudnienia w ruchu, jednak trasa jest już przejezdna. Amerykańskie naloty na Iran zakończyły się w sobotę o godzina 3:30 czasu polskiego, a uderzenia miały na celu zniszczenie obiektów rozpoznawczych oraz infrastruktury wojskowej. Od wtorku trwa amerykańska blokada irańskich portów, a Iran w odpowiedzi wystrzelił pocisk balistyczny w kierunku amerykańskiej bazy w Arabii Saudyjskiej. W wyniku tych działań kilka państw Zatoki Perskiej ogłosiło alarmy, a armia Kuwejtu zareagowała na zagrożenie ze strony dronów. To siódma noc wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co zwiększa ryzyko konfliktu zbrojnego. Administracja amerykańska planuje intensyfikację ataków, co ma na celu wywarcie presji na Iran. W Drammen, na południu Norwegii, w pożarze, który wybuchł w piątek po południu, spłonęło ponad 100 mieszkań. Ogień szybko rozprzestrzenił się z jednego z szeregowców na pobliskie budynki oraz tereny leśne, co zmusiło do ewakuacji kilkuset osób. W akcji gaśniczej bierze udział 80 strażaków, a także policja i obrona cywilna, wspierani przez 6 śmigłowców. Dowódca akcji gaśniczej ocenił sytuację jako katastrofę, a władze Drammen powołały sztab kryzysowy oraz uruchomiły centrum dla ewakuowanych. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia, radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o otwarciu archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu oraz wydaniu dodatkowych zezwoleń na ekshumację. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ocenił to jako krok w kierunku zmierzenia się z prawdą historyczną, co jest istotne dla budowania relacji polsko-ukraińskich. Grodecki zaznaczył, że nie można łączyć napięć między Warszawą a Kijowem z pozycją Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. W ostatnich miesiącach relacje te pogorszyły się po nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką polskich władz. W Wenecji odbył się protest kilkuset osób przeciwko przybyciu ambasadora Stanów Zjednoczonych, który przypłynął luksusowym jachtem. Manifestanci krytykowali zarówno amerykańską politykę, jak i symboliczne bogactwo, które reprezentuje ambasador. Wśród haseł na transparentach znalazły się m.in. Make America Read Again oraz Oligarcha w SAE. Na miejscu protestu obecne były siły policyjne, a jacht ambasadora, wyposażony w lądowiska dla śmigłowców i inne luksusy, miał na celu uczczenie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Włochami. Ambasador pokrywa koszty związane z trasą z własnej kieszeni, a jego kadencja przypada na czas napięć w relacjach z rządem włoskim. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt, w którym Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy zostali postawieni przed ultimatum. Muszą zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus lub partia zrezygnuje z nich. Jarosław Kaczyński podkreślił, że domaga się lojalności wobec partii, a Morawiecki oskarża niektórych członków PiS o bycie grupą intrygantów. Premier Donald Tusk zauważył, że sytuacja w partii staje się coraz bardziej napięta, a Kaczyński traci kontrolę nad prawem i sprawiedliwością. W obliczu wewnętrznych podziałów Morawiecki i jego grupa działają sprawniej w mediach społecznościowych, co może wpłynąć na przyszłość partii. Grzegorz Braun, wspierany przez niektórych członków PiS, zyskuje na znaczeniu w tym kontekście. W wielu regionach Polski w sobotę prognozowane są silne burze oraz opady deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, północnej części województwa podkarpackiego, południowej części województwa dolnośląskiego oraz wschodnich krańców województwa wielkopolskiego. W tych obszarach przewiduje się opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru od 70 do 85 km na godzinę. Dla południowej części województwa podkarpackiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, gdzie opady mogą wynieść do 40 mm, a porywy wiatru osiągnąć 90 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, zalecając zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr. Ziewanie występujące u ludzi i wielu ssaków może pełnić funkcję regulacji temperatury mózgu, a nie tylko dotleniania organizmu, jak dotychczas sądzono. Nowe badania wskazują, że ziewanie może działać jak naturalny wentylator, który pomaga schłodzić mózg w sytuacjach stresowych lub zmęczenia. Zjawisko zaraźliwości ziewania może być związane z empatią i zdolnością do współodczuwania, co obserwuje się także u innych społecznych ssaków. Dzieci poniżej 5 roku życia rzadko reagują na zaraźliwość ziewania, co może być związane z ich rozwijającymi się zdolnościami empatycznymi. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, odpowiedział Donaldowi Tuskowi na krytykę prezydenckiego weta ustawy o statusie osoby najbliższej. Bogucki zaznaczył, że weto jest obroną małżeństwa jako szczególnego związku życiowego, a nie wyrazem pogardy. W odpowiedzi na komentarze Tuska, który ocenił weto jako przeszkodę w dążeniu ludzi do szczęścia, Bogucki stwierdził, że to Tusk odbiera Polakom prawo do normalnego życia. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały wskazane. Ukraińskie drony przeprowadziły atak na magazyn w obwodzie tambowskim, w wyniku którego zginęło 7 osób, a łącznie 26 osób zostało rannych. W ataku na skład ropy naftowej w Nogińsku wybuchł duży pożar, co spowodowało ewakuację pobliskiego szpitala położniczego. Drony zaatakowały także centra logistyczne Wildberries w Kotowsku i Elektrostali, gdzie nie odnotowano ofiar. Władze informują o poważnym stanie niektórych rannych. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w Warszawie w związku z brutalnym rozbojem, do którego doszło w ubiegłym roku w Austrii. W listopadzie na autostradzie A9 pseudokibice zaatakowali dwóch Chorwatów, niszcząc ich pojazd i bijąc ich, myląc ich z członkami wrogiej grupy kibicowskiej. W czerwcu 8 osób zostało skazanych na kary od 18 miesięcy do 4 lat więzienia. Zatrzymani czekają na ekstradycję do Austrii. 6 osób, w tym jeden żołnierz, zostało oskarżonych o kradzież paliwa z 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Wszyscy częściowo przyznali się do winy i wzajemnie się obwiniali podczas przesłuchania. Wobec całej szóstki zastosowano środki wolnościowe. Wojskowe oddziały gospodarcze odpowiadają za zabezpieczanie finansowe jednostek wojskowych oraz dostarczanie żywności i paliwa. Północno-zachodnią Kanadę trawią pożary lasów, które objęły ponad 260 tysięcy hektarów, a dym z tych pożarów dotarł do wielu rejonów Stanów Zjednoczonych, pogarszając jakość powietrza. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział podwyższenie ceł płaconych przez Kanadę, obwiniając ten kraj za zaniedbania w zarządzaniu swoimi lasami. Władze Kanady informują, że od 2020 roku przeznaczyły 12 miliardów dolarów kanadyjskich na zrównoważoną gospodarkę leśną i zapobieganie pożarom. Priorytetem władz Kanady jest obecnie ochrona obywateli przed skutkami pożarów. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ponad połowa respondentów w sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Polster opowiedziała się za tym, aby Mateusz Morawiecki opuścił Prawo i Sprawiedliwość i założył własną partię. Sondaż wykazał, że 20% badanych jest zdecydowanie za tym rozwiązaniem, a 36% raczej tak, co w sumie daje 56%. W porównaniu do podobnego badania sprzed kilku tygodni poparcie wzrosło z 32%. Decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości o zakazie uczestnictwa w stowarzyszeniach dotyczy także inicjatywy Morawieckiego, a ostateczny termin na przedstawienie zaświadczenia o nieprzynależności do stowarzyszeń upływa w czwartek. W przyszłym tygodniu w Polsce przewidywane są znaczne spadki temperatur, które mają być o około 10 stopni Celsjusza niższe od normy. W poniedziałek maksymalne temperatury w większości kraju wyniosą od 20 do 23 stopni Celsjusza, a na północy tylko od 15 do 17 stopni. W drugiej połowie tygodnia możliwe jest dalsze obniżenie temperatury do 13 lub 15 stopni Celsjusza. Cały tydzień zapowiada się deszczowo, szczególnie na północy, a także z silniejszym wiatrem. W związku z tym tegoroczny lipiec nie przyniesie wielu upalnych dni. W Ligurii we Włoszech doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarła 11-letnia dziewczynka z Mediolanu. Utonęła w basenie, gdy jej włosy zaplątały się w dysze systemu zasysającego wodę. Mimo prób pomocy ze strony świadków, nie udało się jej wydobyć na powierzchnię. Po akcji ratunkowej dziewczynka została przetransportowana do szpitala w Genui, gdzie zmarła na oddziale intensywnej terapii. Policja prowadzi śledztwo dotyczące technicznego stanu basenu. Powołano fundację imienia Łukasza Litewki, zmarłego posła, CEO ogłoszono 9 lipca. Bliscy Litewki pragną oddać mu hołd oraz kontynuować jego dzieło, związane z zjednoczeniem społeczności Team Litewka. Rodzina i współpracownicy zmagali się z trudnościami prawnymi po jego tragicznej śmierci, ale otrzymali liczne wyrazy wsparcia, które motywują ich do działania. Na oficjalnym profilu pojawiło się także nagranie z niepublikowanymi wcześniej materiałami z życia posła. W Ukrainie odbywają się masowe protesty przeciwko odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, które zgromadziły co najmniej 10 tysięcy osób w Kijowie oraz demonstracje w Lwowie i innych miastach. Uczestnicy domagają się także dymisji generała Oleksandra Syrskiego, naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. W piątek wieczorem protestujący skandowali hasła wzywające do przywrócenia Fedorowa oraz odwołania Syrskiego. Doradca prezydenta poinformował, że zarówno Zełenski, jak i Fedorów są zainteresowani dalszą współpracą. Fedorów, uznawany za zwolennika nowoczesnych technologii w wojsku, został odwołany niespodziewanie, co wywołało oburzenie wśród społeczeństwa. Przekazaliśmy to, co ważne teraz, trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Większość Polaków ocenia Donalda Tuska jako lepszego premiera niż Mateusza Morawieckiego. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla Rzeczpospolitej. Tusk uzyskał 37,2% głosów, a Morawiecki 24,6%. 22,1% ankietowanych ocenia obu polityków tak samo, a 16,1% nie ma zdania. Badanie zostało zrealizowane w dniach 14 i 15 lipca 2026 roku wśród 800 internautów powyżej 18 roku życia. W Polsce nie przeprowadzono audytów po kontrowersyjnych przypadkach związanych z pracownikami służb wywiadowczych. CEO budzi poważne wątpliwości co do ich rzetelności. Ekspert wskazuje, że brak działań kontrwywiadowczych może narażać kraj na infiltrację przez obce służby. Przykłady takich zaniedbań to skazanie byłego wiceszefa Agencji Wywiadu za pedofilię oraz afera respiratorowa związana z kontrowersyjnym dostawcą sprzętu. Zaniedbania w kontrwywiadzie mogą prowadzić do dotkliwych konsekwencji dla państwa. Stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem przeżywają poważny kryzys. CEO wiąże się z rosnącą krytyką ze strony amerykańskich polityków i społeczeństwa. W odpowiedzi na te wyzwania Izrael intensyfikuje działania mające na celu odbudowę swojej reputacji, w tym poprzez wizytę premiera. Poparcie dla Izraela maleje, szczególnie wśród młodszych pokoleń w Stanach Zjednoczonych. CEO stawia przed izraelską strategią komunikacyjną nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście nadchodzących wyborów w obu krajach. Istnieje potrzeba poważnych zmian polityki, szczególnie dotyczących Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, aby odzyskać zaufanie amerykańskich partnerów. 6 osób zginęło, a 26 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodach donieckim i chersońskim na Ukrainie. W Donbasie 3 osoby poniosły śmierć, a 8 zostało rannych, natomiast w Chersoniu także 3 osoby zginęły, a 18 odniosło obrażenia. Ataki skierowane były na obiekty infrastruktury krytycznej oraz tereny zamieszkane, powodując zniszczenia w mieszkalnych budynkach, domach prywatnych, maszcie telefonii komórkowej oraz pojazdach. Informacje te przekazały administracje wojskowe obu regionów. Rosyjscy żołnierze otrzymali nowe rozkazy, które nakazują intensyfikację ataków na stacje paliw oraz cywilne pojazdy w rejonach przyfrontowych i wzdłuż granicy z Rosją. Według ukraińskiego wywiadu ataki te mają być przeprowadzane przy użyciu dronów, jednak zła koordynacja prowadzi do pomyłek, w wyniku których atakowane są własne jednostki oraz ludność cywilna. Przykładem jest incydent w obwodzie zaporoskim, gdzie rosyjski dron zaatakował pojazd z rosyjskimi żołnierzami. Ukraińska armia apeluje do cywilów o ostrożność i reagowanie na syreny alarmowe w związku z potencjalnymi zagrożeniami. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. The

Trump i jego sojusznicy planują nałożenie sankcji na Kanadę, jeśli ta nie poprawi gospodarki leśnej i nie podejmie działań przeciwko pożarom. Kanada zaznacza, że współpracuje ze Stanów Zjednoczonych w walce z pożarami i inwestuje w zrównoważone zarządzanie lasami. W wojskowym oddziale gospodarczym w Olsztynie 6 osób, w tym żołnierz, usłyszało zarzuty związane z kradzieżą paliwa. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, obwiniając się nawzajem podczas przesłuchań. Nie ujawniono jednak dokładnej skali tego procederu. Wszystkim 6 osobom zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Sprawa jest w toku, a dalsze kroki będą podejmowane przez organy ścigania. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt podniósł poziom zagrożenia w Niemczech do wysokiego z powodu ryzyka zamachów, które mogą dotyczyć infrastruktury oraz osób i instytucji. Rząd planuje reformę prawa dotyczącego służb wywiadowczych. CO pozwoli im na samodzielne działania w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo, działania służb wskazują na rosnące zagrożenie ze strony skrajnie lewicowego ekstremizmu, w związku z czym monitorowane będą także ich operacje przez Niezależną Radę Kontroli. W ciągu ostatniego roku kilka najbogatszych osób w Rosji, w tym bliskie Władimirowi Putinowi, przeniosło miliardy dolarów za granicę z obawy przed konfiskatami majątku. Rosyjska elita zmieniła strategie inwestycyjne, zwiększając inwestycje w kryptowaluty, złoto, zagraniczne nieruchomości oraz fundusze inwestycyjne, szczególnie w regionie Zatoki Perskiej. W 2024 roku rosyjskie władze rozpoczęły konfiskatę aktywów przedsiębiorców związanych z Zachodem. Szacuje się, że w tym roku z Rosji odpłynęło co najmniej kilkadziesiąt miliardów dolarów. W centrum Warszawy zaobserwowano dużą obecność szczurów. Szczególnie w okolicy gastronomicznego Zagłębia, gdzie mieszkańcy zgłaszają widok dziesiątek gryzoni. Stołeczne władze przyznają, że działania deratyzacyjne są trudne z powodu złożonej struktury własności terenu. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wskazuje, że całkowite wyeliminowanie szczurów może być skomplikowane ze względu na liczne lokale gastronomiczne. Władze miasta są świadome problemu, ale dotychczasowe kroki nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na terenie gminy Jerzmanowa w województwie dolnośląskim zauważono pumę. CO zostało potwierdzone przez starostę głogowskiego Michała Wnuka oraz urząd gminy. Mieszkańcy zostali poinstruowani, aby zachować ostrożność i unikać zbliżania się do zwierzęcia. Lokalne władze zalecają unikanie spacerów w terenach leśnych oraz zabezpieczenie zwierząt domowych. Sytuację monitorują odpowiednie służby. Donald Tusk ocenił, że obie konfederacje stanowią większe zagrożenie dla rządzących niż Prawo i Sprawiedliwość. CEO sugeruje, że partia Jarosława Kaczyńskiego jest w odwrocie. Podczas zamkniętego posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zauważył, że poparcie dla PiS może maleć. CEO stawia nowe wyzwania przed koalicją w walce z formacjami radykalnymi. Tusk stosuje strategię mającą na celu podważenie znaczenia PiS. Jednak istnieje obawa, że eliminacja tej partii z polityki mogłaby wzmocnić radykalne ugrupowania. Fiakrzy na trasie do Morskiego Oka zawiesili kursy w dniu protestu organizacji prozwierzęcych, co miało na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystów oraz dobro koni. Na Palenicy Białczańskiej zamiast wozów z turystami pojawił się bejne z komunikatem wyjaśniającym powody decyzji przewoźników. Protest zorganizowany przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt przyciągnął jedynie 15 aktywistów. CO zostało uznane za klapę frekwencyjną. Policja wzmocniła siły w obawie przed ewentualnymi prowokacjami, ale ostatecznie nie było potrzeby interwencji. W lutym 2025 roku podpisano porozumienie, które ogranicza transport konny na tej trasie i wprowadza autobusy elektryczne. Irańskie wojska przeprowadziły 5 fal nalotów na Bahrajn, atakując amerykańską bazę lotniczą oraz Centrum Dowodzenia Wojsk Stany Zjednoczone. Bahrajńskie siły obronne skutecznie odeprzeć ataki, zatrzymując irańskie rakiety i drony. Iran ostrzegł, że może wznowić ofensywne działania, jeśli amerykańskie ataki na niego się nie zakończą. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajnu apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i szukanie bezpiecznych miejsc. Ataki są częścią trwającej kampanii agresji skierowanej przeciwko ludności cywilnej Bahrajnu. System polityczny w Wielkiej Brytanii przechodzi transformację z dwupartyjnego na wielopartyjny. CO stawia przed burmistrzem Manchesteru, Andym Burnhamem, istotne wyzwania. Burnham, potencjalny nowy lider Partii Pracy, zmaga się z rosnącym niezadowoleniem społecznym oraz brakiem jasnych wizji ze strony swojej partii. Planuje skupić się na decentralizacji i poprawie lokalnych struktur gospodarczych. W obliczu kryzysu politycznego Burnham musi przekonać wyborców do swojej agendy i planów dla Partii Pracy. Wyłączamy Newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym. Prawie co drugi Polak planuje remont w ciągu najbliższego roku. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, w którym roku Chorwacja przyjęła euro. Poprawna odpowiedź to 2023 rok. A najszybciej nadesłała ją pani Małgorzata Cyganiak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Podwyżka cen badań technicznych do 149 zł miała być dla stacji kontroli pojazdów oddechem ulgi, ale koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy, mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności. Na koniec kwietnia zaległe zadłużenie podmiotów z tego sektora wzrosło o prawie 2 miliony złotych i przekroczyło 90 milionów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
2: 341 stacji kontroli pojazdów w Polsce ma obecnie problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań. Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów znaleźli się w pułapce. Z jednej strony stoją przed koniecznością kosztownej modernizacji aparatury diagnostycznej, z drugiej ich przychody pozostają zakładnikiem sztywnego, odgórnego cennika, na który nie mają żadnego wpływu. Dodatkowo koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności.
0: A te wspomniane 341 stacji kontroli pojazdów z problemami z terminową spłatą zobowiązań to o 9 więcej niż przed rokiem. Okazjonalna lub jednorazowa sprzedaż lemoniady, soków, owoców i wypieków przez dzieci nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Urzędnicy pochwalili dziecięcą przedsiębiorczość i zaapelowali o przestrzeganie higieny. Taka okazjonalna działalność nie wymaga rejestracji i zezwoleń, ale powinna się odbywać w określonych warunkach. Chodzi m.in. o dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń, ochronę wyrobów przed kurzem i owadami, korzystanie ze świeżych i czystych produktów, czy używanie wyłącznie wody pitnej. Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym, ale wykreślono z niego zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od tej działalności. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy i według rządowej propozycji mieszkania w rejestrze będą musiały mieć regulamin korzystania z takiej formy najmu. Sąsiedzi będą mogli zgłaszać jego naruszenia, a mieszkanie ewentualnie będzie mogło zostać wykluczone z rejestru. W Polsce rośnie liczba osób, które korzystają z płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, od stycznia do kwietnia przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towarów z późniejszą zapłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski wyjaśnia, że choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spiralę zadłużenia.
3: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
0: Warto też pamiętać, że przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny płatności odroczone zmniejszają dostępną kwotę. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała do 2,5%. A wszystko za sprawą tańszych paliw i żywności. Kolejne miesiące nie będą jednak już tak dobre z punktu widzenia naszych portfeli, prognozuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
2: W lipcu najpewniej inflacja wzrośnie i ona może wzrosnąć gdzieś w okolice 3%. To będzie oczywiście efekt wycofania się z programu CPN, który chronił konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen paliw i w kolejnych miesiącach najpewniej inflacja ukształtuje się gdzieś w okolice górnego ograniczenia celu inflacyjnego, czyli w okolice 3,5%.
0: Zdaniem ekonomistki spadku inflacji można się spodziewać dopiero w roku przyszłym. Jest jeszcze jeden element inflacji, którego Rada Polityki Pieniężnej nie powinna ignorować. Chodzi o inflację usług, która pozostaje podwyższona. Ceny usług edukacyjnych rosną o 6% w skali roku, rekreacji i kultury o 5,2%, usług zdrowotnych o 5%, a ceny usług restauracyjnych i zakwaterowania o 4,5%. Polacy coraz śmielej podróżują i już dziś należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem liczby wyjazdów. Z najnowszego raportu Polacy w podróży – szybki awans do europejskiej czołówki wynika, że pod względem liczby prywatnych noclegów wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Hiszpania, mówi Wiktor Mrozowski, ekonomista banku PKO SA, współautor raportu.
3: Jednocześnie podróżujemy po swojemu. Wakacyjne rankingi kojarzą się głównie z Turcją, Egiptem czy Hiszpanią, ale gdy uwzględnimy wszystkie prywatne wyjazdy zagraniczne, także city breaki i odwiedziny bliskich, to na czele znajdują się Niemcy i Wielka Brytania. To wyróżnia nas na tle wielu krajów Europy i pokazuje, że o wyborze kierunku decydują nie tylko słońce i plaża, lecz także więzi rodzinne i migracyjne.
0: Podróże są już stałym elementem życia Polaków. W ciągu ostatniej dekady wydatki na nie w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o ponad 120%. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Z raportu Amron Sarfin wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku banki w Polsce zawarły ponad 73 tysiące umów kredytów mieszkaniowych. To o prawie 14% więcej niż w poprzednim kwartale i o 52% więcej niż rok wcześniej. Zanim bank udzieli kredytu, dokładnie analizuje każdy wniosek o kredyt hipoteczny. Doktora Jacka Furgę, szefa Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, zapytaliśmy, co i po co sprawdza bank przed wydaniem decyzji kredytowej.
4: Bank, analizując wniosek kredytowy o kredyt mieszkaniowy, bierze pod uwagę trzy główne elementy. Wartość zabezpieczenia udzielanego kredytu, wiarygodność kredytową kredytobiorcy oraz zdolność kredytową kredytobiorcy. Z zabezpieczeniem sprawa jest najprostsza, bo to zabezpieczenie daje z reguły zapewnia nieruchomość i jej wartość w postaci ustanowionej na niej hipoteki. Wiarygodność kredytową nabywa się, będąc klientem banku, gdzie bank może swojego stałego klienta zweryfikować, jakiej wysokości ma wpływy, jak się wywiązywał z wcześniejszych zobowiązań, jak spłaca kartę kredytową itd., itd. Natomiast zdolność kredytowa to jest weryfikacja jego bieżących przychodów, możliwość oceny wzrostu tych przychodów w czasie, ale również skład gospodarstwa domowego, rodzaj zajmowanego mieszkania, czyli bank analizuje niezbędne koszty, które rodzina kredytobiorcy czy kredytobiorca musi ponosić, żeby normalnie dalej funkcjonować. I dopiero nadwyżka nad te typowe koszty życia pochodząca z przychodów danego, z wynagrodzenia danego kredytobiorcy jest podstawą do oceny jego zdolności kredytowej. Ile tych wolnych środków będzie miał do dyspozycji na obsługę obciążenia kredytowego, czyli czy będzie w stanie spłacać ratę kredytową i odsetki przez te 20, 25 czy 30 lat, na który zaciągnie kredyt.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
5: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 60% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z rekrutacji, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi. Codzienna logistyka to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy, podkreśla Anna Goreń z Pracuj.pl.
2: Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy.
1: A blisko 80% badanych deklaruje, że wybierze firmę położoną dalej od domu, o ile dojazd do niej będzie sprawniejszy i bardziej komfortowy.

0: Prawie co drugi Polak, 44%, planuje remont w ciągu najbliższego roku. Szczegółowy kosztorys szacuje jednak zaledwie co piąty, a co szesnasty nie planuje budżetu w ogóle. Najliczniejsza grupa planujących szacuje całkowity koszt remontu na kwotę od 10 do 20 tysięcy złotych. To wyniki najnowszego badania opinii SW Research przeprowadzonego na zlecenie Smartnej Grupa Onej. Z badania wynika również, że ponad 40% respondentów przekroczyło budżet podczas ostatniego remontu. Co wtedy robili? Najczęściej sięgali po oszczędności lub ograniczali zakres pracy. Na zewnętrzne finansowanie remontu otwarty jest co trzeci Polak.
1: Piątek.
0: Lato to czas festiwali, dlatego UOKiK przygotował poradnik dla osób wybierających się na koncerty. Jak mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pierwsza rada to sprawdzenie, czy mamy bilet w odpowiedniej formie.
2: Organizator może wymagać jego okazania w aplikacji mobilnej, pliku PDF albo wydruku. Warto pobrać taki bilet wcześniej, żeby mieć do niego dostęp także offline, na przykład jeśli na miejscu będzie problem z internetem. Pamiętajmy, by nie publikować zdjęć biletu, kodu QR czy jego numeru, aby nikt nie wykorzystał naszego biletu przed nami.
0: Przed pójściem na koncert warto też zapoznać się z regulaminem imprezy i obiektu. A więcej porad na stronie internetowej UOKiK-u. We wrześniu, równolegle z premierą nowej kinowej ekranizacji Lalki, Szczepan Twardoch, Sylwia Hutnik i Wojciech Chmielarz zaprezentują autorskie opowiadania inspirowane postaciami z powieści Bolesława Prusa. Seria opowiadań Nie Lalka pokaże, jak potoczyłyby się losy Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego, gdyby byli bardziej niezależni finansowo. Projekt realizowany przez ING Bank Śląski pokazuje, jak niezależność finansowa i możliwość życia na własnych zasadach mogą wpływać na życiowe wybory. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.

0: Zagadka tygodnia.
1: Ceny paliw na stacjach niebezpiecznie zbliżają się do granicy 7 zł. Spowodowane jest to ciągle niestabilną sytuacją w cieśninie Ormus oraz zakończeniem rządowego pakietu, który ograniczał wzrost paliw. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak w skrócie nazywał się rządowy pakiet zapobiegający wysokim cenom paliw. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. James Carville, strateg wyborczy Partii Demokratycznej, ocenia, że Alexandria Ocasio-Cortez nie ma szans na zdobycie nominacji prezydenckiej w 2028 roku, ponieważ jej poglądy są zbyt radykalne dla demokratycznych wyborców. Dziennikarz Al Hunt podziela tę opinię, wskazując, że Ocasio-Cortez pozostanie wpływową postacią w partii, ale nie zdobędzie nominacji. Zgodnie z rynkami predykcyjnymi ma ona drugą największą szansę na nominację, wynoszącą 15%. Liderem w badaniach jest gubernator Kalifornii Gavin Newsom z szansą 20%. W kantonie Valais w Alpach Szwajcarskich piorun zabił 97 owiec, co stanowi ponad połowę stada. Incydent miał miejsce w dolinie Bintal na wysokości 2500 metrów nad poziomem morza podczas burzy. Owce zbiły się w ciasne stado w obawie przed wilkami, co przyczyniło się do tragicznego zdarzenia. Służby przewiozły martwe zwierzęta helikopterem, a 80 owiec przeżyło. Polskie firmy coraz częściej przejmują przedsiębiorstwa w zachodniej Europie. CEO potwierdza rosnąca liczba zagranicznych inwestycji od początku 2023 roku. Przykłady takich przejęć to nabycie marki Thomas Cook przez Esky Group oraz rozwój działalności Wielton poprzez zakupy w Europie. Proces starzenia się właścicieli firm w zachodniej Europie sprzyja polskim inwestycjom, a nowi właściciele często nie chcą kontynuować tradycji rodzinnych. Dodatkowo Maspex, największy prywatny koncern spożywczy w Polsce, dynamicznie rozwija się dzięki licznym przejęciom w Europie. Rosnąca obecność polskich firm na międzynarodowych rynkach wskazuje na ich coraz większą rolę w globalnym biznesie. Sierpień przyniesie wyraźnie letnie warunki z temperaturami przekraczającymi normę oraz małą ilością opadów. Prognozy wskazują na wiele gorących dni, szczególnie w południowej i centralnej Polsce, co może zwiększać ryzyko suszy i pożarów w lasach. W pierwszej połowie miesiąca przewiduje się szczególnie niskie opady deszczu. Po chłodnym lipcu sierpień może zaskoczyć upałami często sięgającymi powyżej 30 stopni Celsjusza. Sondaż przeprowadzony przez Ibris dla Wirtualnej Polski wskazuje, że 17,8% Polaków jest gotowych oddać głos na potencjalną partię Mateusza Morawieckiego. Wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości 5% zadeklarowało zdecydowane poparcie, a 40% raczej popiera nowe ugrupowanie. W odpowiedzi na te wyniki PiS wprowadził zakaz dla członków partii uczestnictwa w stowarzyszeniach, co może prowadzić do wewnętrznych napięć. Badanie przeprowadzono w dniach 16 i 17 lipca 2026 roku na grupie 1000 respondentów. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraina ogłosiła otwarcie wszystkich archiwów oraz rozpoczęcie ekshumacji w sprawie zbrodni na Wołyniu. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest to krok w kierunku poprawy relacji z Polską. Historycy zauważają, że ekshumacje mogą przyczynić się do upamiętnienia ofiar, mimo że mogą napotkać trudności ze względu na upływ czasu. Otwarcie archiwów może nie przynieść nowych informacji, ponieważ wiele dokumentów jest już dostępnych. Dalsze działania w tej sprawie mają na celu zmierzenie się z przeszłością i poprawę stosunków z sąsiadami. Ksiądz Wojciech Lemański w rozmowie z Tomaszem Sekielskim porusza kwestię pamięci i odpowiedzialności za historię, koncentrując się na rzezi wołyńskiej i zbrodni w Jedwabnem. Duchowny apeluje o tonowanie emocji oraz ostrzega przed wzmacnianiem nienawiści, podkreślając, że prawdziwa pamięć o ofiarach nie powinna być wykorzystywana w bieżącej polityce. W dyskusji poruszono także temat antysemityzmu oraz rozliczeń z polskimi zbrodniami na Żydach. Ksiądz Lemański odnosi się również do działalności Grzegorza Brauna, nazywając go wielkim szkodnikiem Polski i Kościoła. Utrudnienia na autostradzie A1 w Kozłowie, województwo kujawsko-pomorskie, po wypadku osobowego auta z barierami na 100-tysięcznym kilometrze w kierunku Gdańska. Blokada pasa szybkiego powoduje problemy w ruchu między węzłami Włocławek Zachód i Ciechocinek. Przewidywany czas trwania utrudnień wynosi około 2 godzin. Kierowcy powinni być przygotowani na opóźnienia. W wyniku ukraińskiego ataku na magazyny Wildberries, które są rosyjskim odpowiednikiem Amazonę, zginęło 8 osób, a ponad 50 zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ataki miały na celu zniszczenie komponentów do produkcji dronów, które znajdowały się w tych centrach logistycznych. Zniszczenie magazynów, kluczowych dla logistyki w Rosji, spowodowało również poważne straty finansowe dla przedsiębiorców, którzy prawdopodobnie nie otrzymają odszkodowania z powodu nowych zapisów w umowach. W mediach społecznościowych zareagowano oburzeniem na sytuację sprzedawców dotkniętych tymi wydarzeniami. Azerbejdżan zacieśnia współpracę z Rosją, mimo publicznego wsparcia dla Ukrainy przez prezydenta Ilhama Alijewa. Minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu ogłosił, że stosunki z Rosją zostały w pełni znormalizowane, co pozwala Moskwie zyskać nowe możliwości logistyczne. Azerbejdżan postrzega korytarz transportowy północ-południe jako kluczowy, co wzmacnia połączenia z Rosją i Iranem. Władze Azerbejdżanu dążą do utrzymania równowagi między wpływami Rosji a własną niezależnością polityczną. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT. You know, tonight I'll make you mine.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie mazowieckim na drodze S8 na odcinku od węzła Modlińska do węzła Marmącka występują utrudnienia. Równolegle na odcinku od węzła Głębocka do węzła Modlińska również obowiązują ograniczenia do tej samej godziny. Od jutra od 11 do 14 w województwie pomorskim na węźle w Koleczkowie na drodze S6 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Dodatkowo od jutra od 8 rano do 16 na węźle w Chwarznie na drodze S7 występują podobne ograniczenia. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Oczy radia szumią, fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Jak tak sobie słucham tej piosenki i przypominam sobie, o czym jest jej tekst, to pierwszym moim skojarzeniem jest takie pytanie, które chciałbym ci zadać. Aha. Ty byś wolała, żeby do ciebie zadzwoniła w trakcie programu Helen from USA czy Mariusz z Brighton?
1: To jest dosyć trudne pytanie. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś stereotypy na temat imion, ale to jest kwestia u mnie trochę dotkliwa, więc powiem tak dyplomatycznie, że i tak nikt się do mnie nie dodzwonił, bo mam włączony tryb nie przeszkadzać.
0: A no widzisz, no, z Helen from USA mógłby być jeden podstawowy problem, że mogłaby sobie zażyczyć piosenkę country.
1: No właśnie, dlatego i tak źle, i tak niedobrze nie przeszkadzać, zatem ten tryb jest moim przyjacielem.
0: No tak, akurat nasza audycja jest taka, że nie jest interaktywną, jeżeli chodzi o waszą słowną warstwę, więc co najwyżej możecie do nas pisać.
1: Głosową warstwę, ale tak, tak. W kontekście pisemnym jak najbardziej.
0: Tak, zapraszamy bardzo serdecznie, jest Facebook, jest nasza nowa strona internetowa, bo się zapomnieliśmy o niej tak pochwalić. Szerzej, jest i tam jest archiwum, słuchajcie. Jak chcecie sobie posłuchać tych 279 poprzednich wydań magazynu RTV, no to można, a nawet to w sumie będzie 280, bo tam 3/4 było jeszcze, to jak to tak, tak, jak to tak liczyć, to tam będzie tego tak nawet więcej. Więc słuchajcie, jak chcecie, to zaglądajcie na radiodht.com, ale to potem i potem będziecie mogli posłuchać tej naszej audycji jeszcze raz, jakbyście mieli taką potrzebę, bo również znajdzie się w archiwum i to myślę, że jest istotna informacja dla słuchaczy niewidomych, że to archiwum, to w końcu można powiedzieć, że ono jest dostępne i w końcu mamy takie możliwości, żeby wam zaoferować dostępny odtwarzacz Mixclouda, który po prostu pozwoli wam na włączenie, przewinięcie tego odcinka, wstrzymanie, co tam chcecie, to możecie z tym zrobić, także zapraszamy bardzo serdecznie radiodht.com. To jest nasza strona internetowa, teraz już nowa, lepsza, szybsza. A to, czego słuchacie teraz na kanale głównym, to jest 280. wydanie magazynu RTV.
1: I myślałam, że ty tak celowo podkreślasz, ile wydań zostało, bo zakładasz, że po tym, co wydarzy się za moment, ta wartość na naszym liczniku może już nie osiągnąć wyższego poziomu w kolejnych tygodniach, dlatego że teraz dojdziemy do punktu granicznego.
0: Nie, no punktem granicznym to chyba był bluegrass już, tak mi się wydaje. Teraz będzie coś lżejszego.
1: Jesteś pewien?
0: Jeżeli chodzi o kaliber.
1: Jednak coś tutaj nie przeleje tej czary goryczy. Dobrze, kochani, czara goryczy przeleje się za moment. To się wydarzy, zapowiadaliśmy. Myślałam, że uda mi się tego uniknąć, ale nie. Więc zanim zapomnę w ogóle, co się wokół mnie dzieje, bo do takiej rozpaczy mi to wszystko doprowadzi, to przypomnijmy, bo ty już powiedziałeś, ładnie tutaj numerek powiedziałeś, że 280 jest to wydanie ładny, okrągły numerek.
0: Tak.
1: Sam raz by jakoś, nie wiem, rozwiązać te wszystkie sytuacje. One się zaraz rozwiążą. Ale zanim, no to przypomnijmy, że ten program jeszcze na ten moment, to się może kiedyś, nie wiem, co się z tym może wydarzyć, ale na ten moment prowadzą go Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: Jak bardzo się cieszysz w skali od 1 do 1?
0: 2.
1: Tego się obawiałam właśnie. I słuchajcie, teraz właśnie dochodzimy do punktu, w którym muszę wam przekazać taką smutną wieść. Ja nie jestem w stanie trwać już tutaj dłużej, ponieważ każdy z nas ma swoje granice, swoje prywatne granice, prawda? Ich trzeba strzec, one są ważne. I ja właśnie dbając o swój dobrostan, o to, aby te granice nie zostały przekroczone, po prostu, no niestety, ale muszę zniknąć.
0: Tak. A słyszysz mnie w ogóle teraz? A, słyszysz, tylko masz mikrofon wyłączony.
1: O, tak.
0: No właśnie. No bo,
1: że, a czemu miałam cię nie słyszeć?
0: Nie, no bo wiesz, bo mówisz, że musisz zniknąć, ale tak na dobrą sprawę to w sumie bardziej wydawało mi się i miałem takie wrażenie, że irytująca dla ciebie będzie sama informacja, a nie fakt, że trzeba się będzie do niej jakoś, albo trzeba i nie trzeba, że można by się do niej jakoś odnieść.
1: uważam jednak mimo wszystko, że nie trzeba, więc pozostanę przy swoim wyborze. Kochani, zostawiam was z prowadzącym. Czy wrócę, się okaże.
0: Myślę, że tak, tym bardziej, że drugie wejście jest twoje. Natomiast, moi drodzy, tak, to się dzieje po wieloletniej przerwie. Piknik Country wraca do Telewizji Polskiej. W tym roku będzie to jubileuszowa edycja, na potrzeby której przygotowano wyjątkową galę 45-lecia. I wydarzenie to będzie okazją do przypomnienia historii festiwalu i jego dorobku, jak i spotkania z gwiazdami polskiego country, do których dołączą na scenie specjalnie zaproszeni artyści spoza tego nurtu. Wśród artystów zaproszonych do trzech części koncertu znajdują się m.in. Kasia Moś, Lambery, Klaudia Magica, mam nadzieję, że wymawiam dobrze, tym bardziej, że ona będzie prowadzącą, Krystyna Giżowska, Sara Jerry, gwiazda festiwalu ze Stanów Zjednoczonych, Sławomir Uniatowski, Mateusz Dziółko, Filip Lato, Wojciech Cugowski, Andrzej Rybiński, Albert Lee to kolejna gwiazda ze Stanów Zjednoczonych. Szczerze powiedziawszy, ja może tu uchodzę za takiego specjalistę od country, ale to powiedziałbym, że ewentualnie naszego redakcyjnego. A trzeba przyznać, że konkurencja tutaj w tej kwestii jest żadna. Natomiast ja ani pani Sary, ani pana Alberta, no przykro mi bardzo, nie kojarzę, być może krzywdzę, ale to chyba nie są jakieś takie największe gwiazdy. No na tyle było nas stać, żeby zaprosić takie gwiazdy do Mrągowa, jeżeli chodzi o import. I teraz tak. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo w tym programie, no to trzeba też dodać, że program obejmuje bardzo szeroką również reprezentację wykonawców polskich muzyki country, w tym zespoły i artystów od lat związane z tradycją pikniku country w Mrągowie. I będą to m.in. Gang Marcela, Lone Star, Grupa Babsztyl, Zbigniew Hoffman, Cezary Makiewicz, Mariusz Kalaga, Grupa Zajazd, Tomasz Szwed, Kraków Street Bands, Colorado Bands, Jacek Wąsowski Band, Grupa Furmana, Alicja Bonsol i zespół Ślad. Natomiast galę poprowadzą Robert Stockinger i Klaudia Magica. To wszystko już niedługo, bo w najbliższy piątek, 24 lipca o godzinie 20:05 na antenie telewizyjnej dwójki. Także słuchajcie, będzie się działo. Jeżeli mam być szczery, to ja się tak tylko zastanawiam, co będą śpiewać ci artyści, których wymieniłem na samym początku, którzy absolutnie nie są związani z muzyką country. Czy zostanie to rozwodnione przez jakieś utwory z ich dorobku, które w tym nurcie nie brzmią, czy jednak będą śpiewać na przykład jakieś klasyki, jeżeli chodzi o muzykę country, tego wykluczyć nie można. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pojawi się teraz u nas, to u nas pojawi się, no cóż by mogło być to innego? Taka piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem pikniku country w Mrągowie. O tym, że wszystkie drogi prowadzą właśnie do tego miasta, już teraz zaśpiewa Cezary Makiewicz i Koltersi.

0: to, jeżeli chodzi o TVP, by było na tyle.
1: No cześć, to ja, I'm back, wróciłam, kto się stęsknił, jak bardzo. Słuchajcie, dużo mnie to kosztowało, ale zrobiłam to dla was, wróciłam tutaj dla was. Zastanawiałam się właśnie, czy warto jeszcze mimo wszystko, czy po takiej piosence mój głos się może pojawić, ale no czego się nie robi dla kochanych słuchaczy. Jestem z powrotem, ponieważ uznałam, że ta sytuacja wymaga interwencji.
0: No właśnie.
1: I zaraz ową interwencję zaprowadzę. Ale wiesz co? No tak, no nie było mnie trochę, przemyślałam to i postanowiłam być miła mimo wszystko, chociaż no ta piosenka, te skrzypce sprowokowały mnie, żebym jednak miła nie była. Ale tak opierając się na tym, co tutaj opowiadałeś, no, to z drugiej strony, wiesz, szukam jednak tej łyżki mi miodu w beczce dziegciu, no. I skoro tam jest Krystyna Giżowska, to może nie będzie aż tak źle w całości na tej imprezie. Może jednak coś. Ona co prawda mi się tam z country nie kojarzyła dotychczas jakoś bardzo, nie? Tam tak samo jak Lanberry, ale no może jeszcze jest jakaś nadzieja dla tego wydarzenia.
0: No właśnie dlatego ja się tak cały czas zastanawiam, co tak naprawdę ci artyści, którzy nie są związani z muzyką country, będą śpiewać.
1: No to jest bardzo ciekawa zagadka. Albo po prostu swoje piosenki, albo je przerobią też na country.
0: No, to by mogło być ciekawe.
1: Co nie jest wykluczone. No wiesz, takie nie było ciebie tyle lat.
0: No to da się. Dałoby się.
1: Da się. Da to się. W ogóle je, tak, to trochę ma ten sznyt. Aha. Nie do końca, bo gdyby mijało, to by nie było taką wybitną piosenką, ale da się. Także docencie to, że w tym wszystkim jeszcze staram się znaleźć jakieś pozytywy, czyli 24 lipca to będzie ten straszny dzień, tak? Rozumiem.
0: Godzina to 20, będzie piątek, tak, 25.
1: To będzie piątek, tak. Nawet. No, jeszcze 5 minut nam dali życia. Dobrze, ale tak jak powiedziałam, sytuacja ta wymaga interwencji. Ja postanowiłam tutaj interweniować, co jest o tyle znaczące, że są, konkretnie mówiąc, media w naszym kraju, które dotychczas interweniowały, podejmowały interwencje. Robiły to przez ponad 20 lat, ale tego już robić nie będą. Dlatego rozumiecie, że ktoś już tutaj po prostu musiał przejąć tę pałeczkę. A interweniować nie będzie, słuchajcie, tego się nie spodziewaliście, ja też nie bardzo, telewizja Polsat. No, to jest myślę zaskakujące, bo taka nazwa jak interwencja, no to od lat z Polsatem się kojarzyła, prawda?
0: Oczywiście.
1: I się wydawało, że to jest taka rzecz, która jest wiecznie, tak jak w TVN Uwaga, i nie przyszłoby nam do głowy, że oni będą chcieli się tego pozbyć.
0: Jak w TVP Sprawa dla Reportera.
1: O, to jeszcze bardziej, tak. To też będzie zawsze, chociaż też powiedzmy to wprost, że pani Elżbieta mimo jej wszelkich walorów może nie być wieczna, a nie wiadomo, kto ewentualnie by to po niej pociągnął. Tutaj mamy takie właśnie złączenie programu z twarzą w interwencji czy w Uwadze, tego aż tak nie ma, o czym też będzie okazja, żeby powiedzieć, bo szereg prezenterów, szereg twórców przewinęło się przez program Interwencja, ale już nikt nowy, ani nikt, kto tam dotychczas się pojawiał, tam nie zagości, bo Telewizja Polsat zdecydowała o zakończeniu emisji magazynu reporterskiego Interwencja. Program był nadawany od lutego 2003 roku, co go klasyfikuje jako jeden z najdłużej obecnych polskich cykli reporterskich, jak tutaj charakteryzują to wirtualne media. Konkretnie wiemy, że ostatni odcinek ma zostać pokazany 31 lipca, więc to nawet nie jest tak, że oni czekają do końca wakacji, jeszcze przez wakacje będą coś pokazywać i z nową ramówką to zmieniają. Nie, po prostu do końca lipca i potem koniec. Ukazał się komunikat prasowy w tej sprawie. I napisano w nim, że blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie, jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła interwencji wyczerpała swój potencjał. I chciałam spytać, co ty sądzisz o takim stwierdzeniu? Czy w ogóle w przypadku takiego programu interwencyjnego, w którym mamy co rusz nowe sprawy, nowe tematy z jakichś nowych obszarów, czy w ogóle można tutaj mówić mimo wszystko o wyczerpaniu formuły?
0: Myślę, że nie, natomiast podejrzewam, że chodzi tu zwyczajnie o to, że być może ludzi już po prostu nie interesują cudze problemy. Może w tym jest kłopot cały. No bo jednak wiesz, w tym programie pokazywano jakieś tam ludzkie kłopoty i tego materiału na pewno nie przestanie nam ubywać. No niestety, chociaż byśmy na pewno wszyscy tego chcieli, to nie żyjemy w takim dobrobycie, żeby w ogóle życie nam mijało bez troski, żebyśmy nie musieli się o nic martwić. Na to paliwa będzie zawsze w bród. Natomiast, no jeszcze okej, można to nagrać, można to pokazać, ale muszą być też jeszcze widzowie, którzy będą chcieli to oglądać. I być może o to właśnie chodzi, że po prostu oglądalność interwencji, mimo tego, że pokazywała ważne materiały, tak jak sama nazwa wskazuje, materiały interwencyjne, no może po prostu właśnie to się wyczerpało, ten sam format.
1: No skoro już mówimy o hipotezach, chociaż myślałam, że później do nich przejdziemy, ale hipotezy się pojawiają w portalach medialnych. Nie wiem, czy czytałeś artykuł w press-serwisie, gdzie się wypowiedział Piotr Baryłkowski. On teraz jest związany bardziej z tą prawą stroną, ale w Polsacie działał właśnie między innymi przy TV Biznes i też chyba przy tych informacyjnych produkcjach publicystycznych. I on wspomina o tym, że tak naprawdę inicjatorem zaistnienia interwencji na antenie był nie kto inny jak Zygmunt Solorz, że podobno Dorota Gawryluk z nim każdy odcinek oglądała, że to on właśnie był za tym, aby telewizja rozwiązywała ludzkie problemy i że zniknięcie tego programu w tym momencie to jawi się mu jako taka może zemsta, on takiego słowa użył, no ale tak czy inaczej jako właśnie symbol tych zmian, które w Polsacie się dokonują. No ciekawe.
0: Wiesz co, być może, ale jeżeli program miałby naprawdę dużą oglądalność, jeżeli byłby taką lokomotywą napędzającą oglądalność, to nie wierzę, żeby zrezygnowano
1: żeby
0: z tego.
1: Mścić,
0: tak, no bo możesz się mścić. Dokładnie, możesz się mścić, jeżeli ubijasz program, który po prostu, no dobra, jest to jest, nie ma go, to też się nic wielkiego nie stanie, ale jednak jeżeli słupki mówiłyby odpowiednie liczby, to wydaje mi się, że jednak tutaj interwencję by pozostawiono.
1: No też tutaj nadawca podkreślił, że przez ponad dwie dekady ten program, jego reporterzy zajmowali się problemami osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych i tutaj nagłośnienie spraw miało wielokrotnie prowadzić do udzielenia bohaterom potrzebnej im pomocy, interwencji urzędów, czy też wznowienia postępowań lub rozwiązania wieloletnich sporów. No także to oczywiście jest taka nieoceniona na wartość i super, że to się udało. Wirtualne media tutaj przypominają taki rys historyczny, który, no jak sądzę, należy się temu programowi, skoro tyle na antenie był obecny. Tak jak powiedziałam, 2003 rok to był rok premiery, konkretnie 19 lutego tego właśnie roku i początkowo program podobno realizowała niewielka grupa reporterów. Oni pracowali sobie w jednym pokoju, mieli tam dwa biurka, także taką małą ekipą coś udawało im się tworzyć. W materiałach przygotowanych na dziesięciolecie magazynu Polsat informował, że z czasem przy programie pracowało ponad 100 dziennikarzy, operatorów i montażystów. Też w tej sprawie się powiedziała wówczas, kiedy program wspominano nam tam na jego dziesięciolecie Dorota Gawryluk, o której już była mowa, że ona tam ponoć z Solorzem to oglądała i też poniekąd ona, a w zasadzie ktoś jej bliski, miał być odpowiedzialny za nazwę tego programu, bo ona miała się pojawić podczas rozmowy z jej synem, kiedy tłumaczyła mu, że redakcja chce interweniować w sprawach zgłaszanych przez widzów. No i pewnie wtedy on powiedział coś w stylu, a czyli taka interwencja i ona stwierdziła, dobra,
0: to jest wiesz, dobre.
1: Słuchaj synek, bo my akurat zastanawialiśmy się, jak to nazwać, wiesz, to biorę. Dobry plan. Pierwszym prowadzącym ten program był aktor i dziennikarz Janusz Zadura. Nie wiem, czy to kojarzysz, bo jak kojarzę z dubbingu, jak i z czytania jakichś audiobooków, więc jest mi to znana postać i znany głos, ale jakoś no, nie pamiętałam, że on w tej interwencji był obecny, więc bardziej go kojarzyłam z byciem faktycznie aktorem niż dziennikarzem. W początkowym okresie gospodarze nie występowali jeszcze w studiu. Zapowiedzi nagrywano między innymi na ulicach i w miejscach, które były związane z opisywanymi sprawami. Do Zadury dołączyła później niejaka Joanna Wąsowska, która pełniła także funkcję wydawcy programu. Czy z kolei to nazwisko ci coś mówi?
0: Szczerze powiedziawszy nie, ale ja nie byłem jakimś regularnym widzem
1: interwencji. Nieważne, ty się nie tłumacz. Joanna Wąsowska. Ludzie tak mają często, kobiety, że zmieniają nazwiska. Później chyba nazywała się Klimek. Czy to cię gdzieś sprowadza?
0: To już bliżej.
1: A teraz nazywa się Kurska.
0: No i to już w ogóle.
1: No widzisz, no i teraz sprawa jest jasna.
0: Tak.
1: Od września 2003 roku magazyn był emitowany w dni powszednie, około godziny 16:10, czyli bezpośrednio po paśmie informacyjnym, czyli ta informacja o później wydarzeniach. W kolejnych latach troszeczkę się ta godzina przesuwała, ale tak czy inaczej było wiadomo, że interwencja jest stałym elementem tego popołudniowego pasma. No i oczywiście, skoro taka długa historia, no to tych gospodarzy było sporo więcej, bo także na przykład Paulina Młynarska miała okazję ten program prowadzić. W 2005 roku do grona prowadzących dołączyli też Maciej Dowbor i Mirosław Rogalski, to również nam znane nazwisko.
0: Tak,
1: bo później Polskie Radio i Telewizja Polska, on tam był w Alarmie, więc o ile dobrze pamiętam, więc program pokrewny. Później program współprowadzili Adam Kuklewicz, Katarzyna Olubińska i Beata Cholewińska. Do zespołu dołączył również Jarosław Kulczycki, który został również producentem i zastępcą szefa redakcji oraz jednym z gospodarzy magazynu. Także tego też nie pamiętałam, że on tam się zahaczył. A w następnych latach jedną z głównych twarzy interwencji został Michał Bebło. I tak w sumie się okazuje, że było do już ostatniego momentu, bo wiecie, nawet jak się natknęliśmy na tę interwencję, to powiedzmy sobie szczerze, ja nie zwracałam uwagi na to, kto to prowadzi. Bardziej może na same materiały, ale tutaj nie było, wiecie, oni, nikt z nich się nie stał Elżbietą Jaworowicz, prawda?
0: To, no nie
1: oszukujmy. Ten pan Michał prowadził najpierw program właśnie z Adamem Kuklewiczem na zmianę, a pod koniec kolejnej dekady gospodarzami byli pan Bebło i pan Michał Stella, którego też z Polsat News możemy znać. W 2020 roku przy interwencji oraz jej dodatkowych wydaniach, o których zaraz przypomnę, pracował także Przemysław Talkowski. A w ostatnim okresie głównym prowadzącym interwencji pozostawał rzeczony Michał Bebło, a drugą taką prowadzącą się pojawiającą była Milena Sławińska. Materiały przygotowywane przez redakcje były nagradzane w wielu dziennikarskich konkursach, więc tutaj nie będziemy tych poszczególnych nagród przypominać, no ale jest chyba oczywiste, że one tutaj musiały mieć miejsce. No i nie tylko gospodarze się zmieniali, nie tylko godzina się ciut przesuwała, ale też to może być trochę nawiązanie do tego, o czym ty mówisz, że trochę może słabło zainteresowanie tymi problemami ludzi dookoła nas, bo ludzie mają dosyć swoich, bo około 3 lata temu program skrócono do 9 minut i emitowano po jednym reportażu, a wcześniej pokazywano po 2 materiały, takie 5-7-minutowe, a w ogóle jeszcze wcześniej to interwencji były po 3 reportaże. To z kolei press serwis przypomina. No to rzeczywiście, jeżeli to było emitowane we wszystkie dni powszednie, codziennie po 3 nowe reportaże,
0: Praca
1: rzeczywiście była bardzo intensywna. No i oprócz codziennego magazynu powstawały także dodatkowe formaty wykorzystujące pracę jego reporterów, czyli między innymi interwencja Ekstra oraz cotygodniowy interwencja Taka jest Polska, to leciało w Polsat News i tam przypominano najważniejsze materiały i przedstawiano kontynuację historii bohaterów, których w tych głównych odcinkach, podstawowych odcinkach pokazywano. Pozostaje w związku z tym pytanie, co teraz? No bo padła tutaj taka liczba, nie wiemy na ile na ten moment aktualna, że ekipa około 100-osobowa współpracowała przy tworzeniu tego programu, no to Trochę słabo by wyglądało, żeby oni tutaj wszyscy poszli na bruk. Jak ustalił press serwis, zespół programu zostanie rozwiązany, ale część osób ma otrzymać propozycję dalszej współpracy z Polsat News. Wiadomo, mogą przyjąć, mogą nie. No ale też nie ma co się czarować, na pewno nie zostanie do wszystkich skierowana taka propozycja, bo to pewnie jest dużo osób. Redakcja interwencji po likwidacji programu, o likwidacji programu dowiedziała się niedawno, w ten sam dzień, co w sumie my wszyscy, bo to było w czwartek, na spotkaniu z dyrektorem pionu informacji i publicystyki telewizji Polsat Piotrem Witwickim oraz jego zastępcą. Tutaj dla press serwisu się wypowiedział jeden z dziennikarzy interwencji i powiedział, cytuję, jestem w szoku, nic nie zapowiadało takiego ruchu. No także jak widać, to też oni się dowiedzieli nagle, nie było żadnych plotek i od razu w ten sam dzień informacja trafiła też do mediów. To okazuje się, że w ogóle nie jest jedyna zmiana w popołudniowym paśmie telewizji Polsat i nie jedyna, którą wprowadzą już teraz, nie czekając na jesienną ramówkę, bo od sierpnia w Polsacie nie dość, że nie będzie interwencji, to jeszcze nie będzie popołudniowego wydania wydarzeń o 15:50. Pomyśleliście więc sobie, aha, czy już w ogóle nie będzie żadnych informacji o tej porze, po prostu wszystko zawalą tymi paradokumentami, im przeszkadzał ten slot informacyjno-publicystyczny, bo tam by się spokojnie zmieścił jakiś odcinek Dlaczego ja, prawda? Ale nie, oni tutaj coś innego postanowili zrobić, bo ogólnie nie likwidują tak całkiem tych wydarzeń 15:50, one pozostają w Polsat News i Wydarzeniach 24, a na głównej antenie będzie za to serwis 15:30 właśnie z Wydarzeń 24. No, który na pewno jest krótszy niż były wydarzenia popołudniowe. Oczywiście one nie były tak długie jak wieczorne, ale wciąż. A tutaj po prostu będzie taki sobie serwisik. Czyli informacje zostają, ale rzeczywiście już w pigułce, w najmniejszej możliwej dawce. No, tak to się chyba przedstawia.
0: No tak, i tyle, żeby nie przeładować po prostu.
1: No nie, no przecież nie można tutaj za poważnie podchodzić do sprawy. Tak jak powiedziałeś, ludzie nie interesują, cudze problemy mają dosyć swoich. A zatem tyle wiemy na teraz. Nie mamy informacji, tak wirtualne media napisały, Polsat nie informuje o tym, czy może będzie chciał zastąpić interwencję jakąś podobną produkcją albo jakąś inną w ogóle produkcją o tematyce interwencyjnej. No nie sądzimy, żeby tak było, no bo po coś to zostało zlikwidowane. Ciekawa jestem, czy dojdziemy do takiego momentu, że i Polsat stwierdzi, przepraszam, i TVN stwierdzi, skoro Polsat się pozbył interwencji, to i my się pozbędziemy uwagi. Nie wiem, czy właśnie
0: i tylko pani Elżbieta miałaby wtedy zostać.
1: I tylko pani Elżbieta będzie walczyć, tak. Kaszyk jak rozwiąże wszystkie problemy. Bo to naprawdę by się okazał istotnie jakiś znak czasów. W tym momencie. Wiecie, jakby oni chcieli, to by na przykład zostawili te interwencje, ale tylko gdzieś właśnie w Polsat News albo coś takiego, żeby dalej te problemy rozwiązywać, ale może na mniejszą skalę. A oni tak już po prostu całkiem nie. Piszcie o tym, co o tym sądzicie, o czym waszym zdaniem to świadczy, co nam to mówi o polskiej telewizji, czy oglądaliście interwencje, czy pamiętacie jakieś materiały z niej, jakieś sprawy, które może zostały rozwiązane. Także no, takie to się odbywają sytuacje w telewizji Polsat, ale żeby nie było, w telewizji Polsat nie jest wiecznie tylko źle, ponieważ stacja ta również stawia na rozrywkę i w okresie wakacyjnym nas absolutnie nie chcą zawieść pod tym kątem i już kolejny rok będą transmitować pewne wydarzenie, które jak najbardziej z rozrywką się kojarzy i my najczęściej mówimy o tym na przełomie lipca i sierpnia. Jest to dla nas najczęściej taki powód do narzekania w pewnym sensie. Może nie tyle narzekania, ale jakiegoś takiego zastanawiania się nad kondycją współczesnego świata, prawda? Bo zastanawiamy się nad tym, że jest rok 2026, a to wciąż jeszcze się dzieje i jeszcze istnieje, no nie? Że wciąż ludzie, no okej, wiemy, jak to było w pewnej piosence, ludzie pragną piękna, że to cały czas tutaj ma miejsce, i cały czas zastanawiamy się nad tym, że ludziom właśnie się chce, że ludzie oglądają, że łakną tego rodzaju rozrywki. Ale jak widać, no tak się dzieje, tak musi być.
0: Od kilku dekad nic się nie zmienia po prostu.
1: Tak, skoro Polsat transmituje właśnie takie wydarzenie jak Festiwal Piękna i zrobi to po raz kolejny w tym roku, te konkursy Miss się mogą mylić, wiadomo, Miss Polski, Miss Polonia, bo nie zdziwię się, jak telewizja polska też coś tam pokaże w tym gatunku, bo i Miss Polonia tam przecież co jakiś czas się pojawia. No ale Polsat ma to swoje wydarzenie, które łączy w sobie te poszczególne różne konkursy. I teraz przesuwamy się trochę naprzód, bo 31 lipca to będzie nie dość, że ten ostatni piątek miesiąca, kiedy zostanie pokazana ostatnia interwencja, to jeszcze będzie właśnie czas Festiwalu Piękna. Wiecie, jest czas wakacyjny, nie mamy takiej pewności stuprocentowej, kiedy się u was pojawimy po raz kolejny, a zatem wolimy o tym poinformować już teraz, aby to wszystko nie przepadło, no bo na pewno zastanawialiście się po prostu od początku wakacji, kiedy my wreszcie o tym powiemy, kiedy zaprosimy na ten właśnie event rzeczony Festiwal Piękna, który już po raz kolejny będzie się odbywał w Nowym Sączu i jest to jak zawsze takie wydarzenie złożone z kilku mniejszych wydarzeń, kiedy będą właśnie wybierać pięknych ludzi. Czyli mamy najpierw 31 lipca w piątek właśnie w Nowym Sączu kolejną już edycję Międzynarodowego Konkursu Piękności Miss Supranational. Tak, co roku komentujemy tę nazwę, nie musimy znowu. No i w nim występuje około 76 kandydatek, tak tutaj napisano, więc to jest takie ładne około, może być widocznie 77 albo 75.
0: Jak większe około, to nawet i 100.
1: A tak, one są z wszystkich kontynentów, sobie wyobraź.
0: No tak. Tak,
1: najpiękniejsze kobiety z całego świata przyjeżdżają właśnie rywalizować do Polski. To nie jest tak, że one przyjeżdżają tylko na ten jeden dzień, żeby sobie pochodzić po wybiegu i żeby ktoś wybrał tę najpiękniejszą, bo one spędzają w Polsce aż 3 tygodnie. Nie wiedziałam, że to tak działa, bo się nigdy nad tym nie zastanawiałam, ale to, jak widać, udział w takim konkursie piękności to jest taka złożona sytuacja. Bo one przyjeżdżają do gościnnej Małopolski, mają okazję poznać ten piękny region, te dzień spędzają w Krakowie, a potem mieszkają w Krynicy Zdroju. No ale to wszystko służy przygotowaniom do tej finałowej gali i w niej właśnie nie dość, że zobaczymy te piękne kobiety, to jeszcze będą akcenty muzyczne. Z tymi akcentami to jest często tak, że one chyba po prostu towarzyszą tym prezentacjom. Jak wychodzą te panie i się pokazują, to w tym czasie ktoś śpiewa i gra. A jeżeli chodzi o ten właśnie o to pierwsze wydarzenie, czyli konkurs Miss Supranational, to wystąpić mają, no akurat tak się złożyło, że same panie. Pierwsza z nich to Octavia, pisana przez 2V. Nie mam pewności stuprocentowej, jak to należy przeczytać. Czy może jeszcze jakoś zagranicznie Octavia, I don't know, but tutaj nam zamieszczono jej charakterystykę, no bo rozumiecie, nie znamy za bardzo tej wykonawczyni. To jest ponoć artystka dark pop, tworząca w klimacie nowoczesnego synthwave, której mocne atmosferyczne brzmienie i emocjonalne refreny budują jej własny i wyrazisty styl. Będziecie mogli zweryfikować tę charakterystykę, bo spoiler,
0: ja bym krótko powiedział, że większość jej utworów jest przynajmniej na mój gust strasznie takich zamulonych.
1: No to właśnie to jest dark pop, synth wave, no, atmosferyczne, coś tam, już zapomniałam, co mówiłam.
0: No właśnie, no to ja powiedziałem po prostu krótko, żebyście wiedzieli, czego się możecie spodziewać.
1: Ale właśnie spoiler, to nie jest ostatnie słowo o Octavii. Rzeczywiście będziecie mogli sami zweryfikować ten dark pop i synthwave i atmosferyczne brzmienia. Oprócz tego będzie też Alicja Szemplińska, tutaj charakterystyki chyba nie trzeba, i Blanka solo, charakterystyki też nie trzeba. No, ale to nie jest oczywiście tak, że te panie przyjeżdżają tutaj po to tylko, żeby zobaczyć piękną Małopolskę, chociaż na pewno to jest ich głównym celem, tylko jest tutaj nagroda finansowa, cokolwiek wysoka, ponieważ wynosi ona 50 tysięcy dolarów. no to są to na pewno spore pieniądze. No a o tym, kto je otrzyma, zdecydują eksperci, a wśród nich, jak napisano, dziennikarka Polsatu Agnieszka Chyży. Nie wiem, dlaczego akurat ona tu jest podana, czemu ona ma się tak na tym znać, ale okej, niech ma. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarzy gali, to to jest właśnie ta sprawa, o której mówiliśmy, która niektórych poruszyła, bo znana tancerka, znana prezenterka z TVP, co do której się wydawało, że już nie zagości nigdzie, nie pojawi się, ale jednak Polsat się nią zaopiekował, Ida Nowakowska. Będzie tutaj, nie będzie sama, bo jeszcze będzie jej towarzyszył i tutaj mogę jakiś błąd popełnić, wybaczcie,

0: że to wszystko robi, to jeszcze miał czas, żeby misterem zostać. No.
1: Tak, tak, bardzo to podziwiam. Także przepraszam tutaj za jakąś błędną wymowę, ale też jednocześnie podziwiam za tyle aktywności. A co do pani Idy, to nie jest taka jednorazowa sytuacja, że ten Polsat się nią będzie opiekował, bo udział w Twoja twarz brzmi znajomo, o tym chyba już mówiliśmy, to jest jedno. I jeszcze ma ona prowadzić jakiś nowy program, taki dla celebrytów, że tam celebryci w jakichś parach będą się mierzyć muzycznie, będzie to takie jakieś mocno sentymentalne, a ma to współprowadzić w ogóle z Piotrem Kędzierskim. Tym, co wiecie, miał podcast z Kubą Wojewódzkim, który polegał na tym, że po prostu pan Kędzierski sobie tam był i czasem coś powiedział, ale jednak nacisk był na słowo czasem, no to może teraz przyjdzie, będzie mógł powiedzieć więcej. Ale to o tym powiemy sobie na pewno sporo jesienią, jak rozumiem, bo zapewne wtedy ten program na antenie się pojawi. Także, jeżeli was interesują Oktawia Blanka, Alicja Szemplińska, Ida Nowakowska, pan lekarz i piękne kobiety z wszystkich kontynentów, to możecie ich zobaczyć 31 lipca w piątek o godzinie 19:55 w Polsacie. Teraz, dalej, bo to jest dopiero początek. Kolejna sytuacja jest o tyle istotna, że Polsat pokaże następne wydarzenie, ale nie zrobi tego na żywo. Bo tak generalnie, jak ktoś w Nowym Sączu będzie, to 1 sierpnia będzie mógł uczestniczyć w drugim dniu Festiwalu Piękna 2026, bo wtedy odbędzie się z kolei kolejna edycja międzynarodowego konkursu Mister Supranational. On jest podobno uznawany przez ekspertów za najlepszy konkurs dla mężczyzn na świecie. Także nie wiem, Michale, jak chcesz się zmierzyć w najlepszym, no to chyba tylko w tym, no jakby nie widzę sensu mierzyć się w gorszych, nie?
0: Wiesz, no podejrzewam, że już trochę za późno, żeby się tam zgłosić. Muszę poczekać do przyszłego roku, a poza tym, pytanie, czy mnie już nie dyskwalifikuje na przykład wiek?
1: Myślisz, że oni są tacy rygorystyczni? No, może tak być, no. Nie chcę cię martwić, ale nie jest to wykluczone, że oni tutaj tak...
0: Metryka jest bezlitosna.
1: Musiałbyś dokonywać jakichś fałszerstw, a nie namawiamy do takich zabiegów. Ten konkurs powstał na fali popularności wyborów Miss Supranational. Był tak, wiecie, popularny, że trzeba było się zrobić dla misterów. I cieszy się podobno coraz większym zainteresowaniem. W jego pierwszej edycji, która była w 2016 roku, wystąpiło 36 uczestników, a dziś jest ich 44, więc rozumiecie... Widać, jak to rośnie, bo tak mniej więcej co roku dochodzi jeden chłop, nie? I jakoś tak to działa. A wśród nich ma wystąpić Mister Polski 2026, czyli Bartosz Gwiazda. To jest, wyobraź sobie, miłośnik sportu i aktywnego trybu życia, trener personalny i fotomodel. Tak wiecie, jakby wam było wstyd, że właśnie siedzicie na kanapie, jak tego słuchacie i nic nie robicie, to już ten pan lekarz z Afryki was powinien zawstydzić i pan Bartosz Gwiazda tak samo. No i ci najprzystojniejsi mężczyźni oczywiście też mają swoje zgrupowanie, ono ma 2 tygodnie, są też w Krakowie, tam spędzają tydzień, następnie też są w Krynicy, tam kontynuują przygotowania do finałowej gali. No i też oczywiście tutaj jest nagroda główna, która przypadnie zwycięzcy i to jest $20,000, więc rozumiecie, panie tutaj są bardziej cenione. A podczas gali finałowej w Nowym Sączu uczestników oceniać będzie panel ekspertów, w którym zasiądzie między innymi, Michale, jak się domyślasz, kto?
0: No kto?
1: No Agnieszka Chyży.
0: Też.
1: No
0: nie rozumiem, ona się zna i na jednych, i na drugich.
1: Wszystkim. Zabronisz jej tego? I jeszcze ubiegłoroczny laureat konkursu, Swan Levine. Znowu się kompromituje. Trudno. Natomiast tutaj wieczór uświetnią znowu muzycznie Oktawia. Mówiłam, że teraz to jest nasza największa po prostu gwiazda polskiej sceny. Fiśbanda, Mateusz Ziółko i Tatiana Okupnik. A całość poprowadzą Ida Nowakowska i nasz już znany pan Fezile, pan lekarz z Afryki. I ta gala będzie retransmitowana konkretnie 9 sierpnia o godzinie 19:55 na antenie telewizji Polsat, czyli w kolejną jeszcze w ogóle sobotę. Także powiem wam szczerze, że tutaj jeszcze nie mam tej wiedzy, bo trochę jest za wcześnie, żeby zajrzeć do ramówek. Co takiego telewizja Polsat robi, 1 sierpnia, że nie mogą tego pokazać na żywo. No, ale wydaje mi się, że to nie jest pierwsza taka sytuacja, że te wybory mistera są

0: pokazywany później z jakiegoś powodu, którego do końca nie znam. No ale, żeby nie było, bo ile można patrzeć na tych chłopów, wracamy do pięknych kobiet, a najwięcej witaminy mają, jak śpiewa uczestnik Tańca z Gwiazdami przyszły, wiadomo jakie dziewczyny i skąd. Dlatego spektakularnym zwieńczeniem Festiwalu Piękna 2026 jest rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu Miss Polski 2026. W gali finałowej, która odbywa się w Nowym Sączu w niedzielę 2 sierpnia, występują 24 kandydatki. To już jest 37. edycja tego konkursu. Miss Polonia ma dłuższą tradycję, ale tam też nie wiem, czy jakiś przerw nie było po drodze. To kiedyś to rozkminialiśmy, to jest szalenie skomplikowane. No i od lat podobno ten konkurs kładzie nacisk na to, że prawdziwe piękno to znacznie więcej niż sama uroda zewnętrzna, a eksperci wyłaniający najpiękniejszą Polkę zwracają szczególną uwagę na osobowość, inteligencję, charyzmę, umiejętności komunikacyjne oraz zaangażowanie społeczne finalistek. Wiadomo, tak? Jakby co jest ich marzeniem, żeby było na świecie, no nie? Żeby na świecie był pokój,
1: no nie tak,
0: ma ważniejszych
1: tak.
0: rzeczy. Pierwsze przygotowania do tej gali finalistki rozpoczęły już w czerwcu, także one jeszcze dłużej się szykują niż te gościnie z zagranicy, miały zgrupowanie, które musiały daleko pojechać, bo na Sri Lance.
1: O proszę.
0: Naprawdę, z tym jest, gdzie się można było przygotowywać, a one tam właśnie. Tam
1: może tam są jakieś odpowiednie warunki do tego.
0: Wyglądałam, jakbym się o tym znała. Tam wzięły udział w sesjach zdjęciowych i nagraniach materiałów wideo, a no może to chodzi, że tam jest ładniejszy krajobraz. Bo nad Wisłą to już jest brzydko widocznie. Następnie miały dwa zgrupowania, też w Małopolsce. W czasie pobytu w Krakowie zaplanowano im szkolenia, kolejne sesje zdjęciowe, pierwsze próby choreograficzne, a następnie w Kamiannej koło Krynicy Zdroju dziewczyny, jak tutaj napisano, finalizują, jakby nie może było jakoś ładnie powiedzieć tego po polsku, wszystkie przygotowania, szlifują taneczne układy i choreografię sceniczną, aby stworzyć niezapomniane widowisko dla publiczności zgromadzonej w amfiteatrze Parku Strzeleckiego oraz przed telewizorami. Pretendentki do korony i tytułu najpiękniejszej podczas gali finałowej prezentują się w kilku pokazach modowych, stylizacjach casualowych, sukniach wieczorowych, strojach kąpielowych i sukniach ślubnych. Miss Polski poza koroną, tytułem i nagrodami rzeczowymi otrzymuje oczywiście również nagrodę pieniężną, no i ta jest tutaj najbardziej opłacalna, bo to jest, chociaż nie, no to jest 100 tysięcy złotych, jakby to tam liczyć, tamte dolary przeliczać, no to pewnie by tak to nie wyszło. No i będzie reprezentować nasz kraj w wielu konkursach międzynarodowych, no bo wiadomo, jest to przecież szalenie prestiżowy konkurs. No i to wydarzenie będą prowadzić dwie wspaniałe prezenterki Polsatu. Tak napisano, że one są wspaniałe i dodano jeszcze, że one emocje związane z udziałem w konkursie znają z własnego doświadczenia. Są to bowiem Ilona Krawczyńska i wymieniana już tutaj nieraz kto? Agnieszka Chyży. Więc chodzi chyba po prostu o to, że ona kiedyś w tym brała udział i teraz to jej daje immunitet i prawo do oceniania wyglądu innych ludzi. Tak to jakoś się kształtuje. Oczywiście nie tylko wyglądu, ale także wnętrz.
1: Była to wie. Była, widziała, to wie.
0: Tak. Natomiast prezenterzy Olek Sikora w duecie z dziennikarką i Miss Polski 2024 Kasandrą Zawal to ekipa backstage'u. No i będzie też oprawa muzyczna tych konkretnych pokazów z udziałem najpiękniejszych Polek. Zadba o nią Sand & Grace, a także Cleo Antek-Smykiewicz, Tatiana Okupnik i Agata Buczkowska. A w panelu jurorskim obok nowo wybranych Miss i Mistera Supranational, czyli to, że ich wybrali, to jeszcze to nie znaczy, że mogą już sobie pojechać tam do swoich krajów. Nie, nie, nie. Jest jeszcze pańszczyzna do odwalenia. Trzeba powybierać najpiękniejsze Polki. I jeszcze tam będzie Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, czyli mamy Miss Polski z tamtego roku, Miss i Mistera Supranational z tego roku, a oprócz nich no już nie może zasiąść Agnieszka Chyży, bo ona będzie prowadzić, dlatego ponieważ Ida Nowakowska tego nie będzie prowadzić, to tutaj zasiądzie w jury, tak się wymieniły.
1: Okay.
0: Tak, a transmisja tej gali odbędzie się na żywo, bo panie można oglądać na żywo, tu widocznie chłopów trzeba cenzurować, 2 sierpnia o godzinie 19.55 w Polsacie. Także tak się sprawy mają, wiem, że czekaliście na te newsy cały rok, zdaję sobie z tego sprawę, wiem, że też byliście ciekawi tych ciekawostek, tak właśnie to ujmę, związanych z tym, jak wyglądają przygotowania przygotowania, że oni mają te zgrupowania. To jest wszystko takie bardzo interesujące i intrygujące. Więc teraz, żeby już się trochę wprowadzić w klimat, jaki muzycznie będą miały te wydarzenia, posłuchamy tej artystki, która dla nas była dotychczas absolutnie nieznaną wykonawczynią, no ale skoro Polsat chce ją pokazać dwa razy, to tutaj jakaś taka intensywna promocja jest.
1: Szczególnie, zatem... że ona od pewnego czasu w nowościach singlowych się pojawia. Tak, aha, tylko jakoś z jakiegoś powodu nigdy...
0: To się nie przekłada.
1: Nie przekłada się to na to, żebym ja...
0: Żebyśmy się tym zainteresowali.
1: Żebym ja to przerzucił do naszego takiego jednego magicznego folderu, a potem żebyś ty jeszcze to też potwierdziła, że to jest fajne.
0: No dokładnie.
1: Nie.
0: Także kochani, dark pop, synthwave, atmosferyczne brzmienia i piękno, no bo przecież musi to być piękna muzyka, skoro ma dwa razy aż towarzyszyć festiwalowi piękna Oktawia, czy jakkolwiek się ją wymawia.
1: I utwór Alarm.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: naprawdę, ja rozumiem, że są różne artystyczne środki ekspresji.
1: Ty coś rozumiesz, ja już nic nie rozumiem.
0: Ale, czy ona ci też przypomina taką sytuację, że to by się mogło wydarzyć, jakby Sanach chciała śpiewać Smurf te hity?
1: No właśnie, coś jest tu na rzeczy i w tej końcówce, którą tutaj usłyszałam, miałam trudność w zrozumieniu słów, które ta pani wyśpiewywała. Może to już jest starość, może to jest właśnie ta kwestia tego, że mam 30 lat, ale tak samo jak Radio Kiss FM nie jest dla mnie i te dropy i
0: bangery, tak.
1: Tak, tu też mam ten problem, że po prostu nie rozumiem. Oczywiście no to jest raczej kwestia efektów ponakładanych na głos, żeby to właśnie były takie, takie nowoczesne, ale czy zawsze musi? Tak, wiem, jestem boomerem, dlatego też jako boomerka być może nie do końca, jako boomerce nie do końca jest, może być mi znane takie słowo, jego wydźwięk, to wszystko, co za nim idzie, jak bounce. Dlatego teraz ty jako jeszcze większy boomer wszystko mi wytłumaczysz.
0: No właśnie, bo bounce, bo teraz przenosimy się do Suwałk. Właśnie okay. do tego miasta.
1: Tam jeszcze nie była.
0: Tak, na Suwalszczyznę się przenosimy teraz, bo właśnie stamtąd 13 lipca, czyli w miniony poniedziałek, równo o godzinie 8, oficjalnie wystartowało Bounce, czyli stacja radiowa łącząca muzykę klubową i hip-hop w jednym formacie. Projekt budowany jest na cyfrowych fundamentach i jest budowany właśnie w Suwałkach. Stacja Bounce będzie dostępna naziemnie w technologii DAB+, to przez multipleksy DAB.com w Warszawie, Katowicach, Poznaniu i Krakowie, a spółka zapowiada również sukcesywne rozszerzanie zasięgu na kolejne ośrodki. Bounce będzie można i można już teraz odbierać w sieciach kablowych, aplikacjach radiowych oraz poprzez autorskie aplikacje na systemy Android, między innymi Android Auto, także iOS, czyli tutaj mamy CarPlay również wpięty do tego. Nawet na Apple Watcha mają swoją aplikację i na macOS-a, i na Windowsa, i Linuxa.
1: Właśnie tak, tak, jest dla tych młodych ludzi.
0: Tak,
1: trzeba,
0: tak, tak, dokładnie. I również na platformie Smart TV, czyli Apple TV, Android TV i Samsung TV. I teraz to już wiemy, że wystartowali, a co tam się u nich w ogóle dzieje? Bo tak, w ciągu dnia od godziny 7 do 18 o pełnych godzinach na antenie pojawiają się krótkie serwisy informacyjne i ogólna prognoza pogody. No, serwisy informacyjne te, co wszędzie, tak? Czyli Agora, Euroset, to jest to. A od godziny 18 się zmienia troszeczkę, bo się pojawia wtedy tak zwany Bounce Department i te antenę w tym paśmie zasilą oficjalne podcasty czołowych producentów i DJ-ów z Polski i ze świata. Będą to audycje między innymi legendarnych brytyjskich wytwórni Defected, Head Candy i Ministry of Sound, holenderskiego Spinning Records, a także sety z londyńskiego Boiler Room, Cafe Mambo, Ibiza, Electric Daisy Carnivals oraz programy takich artystów jak Above and Beyond, Afrojack, Benny Benassi, Crystal Waters, Eric Pritz, Fede Legrand, Firebeats, Hardwell, Martin Garrix, Mike Williams, Nicky Romero, Paul Oakenfold i Showtek.
1: Nie zabraknie... Nawet o niektórych słyszałam.
0: No właśnie, no to są już naprawdę znane twarze. Nie zabraknie również polskich propozycji, a wśród nich setów między innymi Skyteka, producenta o globalnej sławie i rozpoznawalności, DJ-a Barteza, jednej z legend kołobrzeskiego Sunrise Festival oraz Maxa Fahrenheita, znanego w świecie klubbingu producenta z Bielska Białej. Format stacji to jednak nie tylko muzyka klubowa, lecz również hip-hop oraz brzmienia undergroundowe, garage, drum and bass i pokrewne, czyli obszar, który zdaniem twórców został w polskim eterze niesłusznie pominięty. I myślę, że za chwilę o tym, jak to w ogóle brzmi i jak mi się tego słucha, bo coś tak czuję, że nie posłuchałaś sobie Bounce, czy miałaś okazję?
1: Nie miałam czasu. czasu, nie miałam
0: okazji. I chyba chęci też.
1: I chyba trochę też rzeczywiście, nie, akurat naprawdę nie miałam czasu, ale gdybym nawet miała, to pewnie i tak bym się tam nie odnalazła, bo po prostu to nie jest dla mnie, co nie znaczy, że to jest złe, ale to dobrze, że ty znalazłeś w sobie chęci, żeby to scharakteryzować i przybliżyć, a chyba przybliżyć będziemy mogli tak już, no, rzeczywiście bezpośrednio, bo mamy tutaj materiały dźwiękowe.
0: Tak, dokładnie. Mamy materiał z pierwszego wejścia. No myślę, że zawsze jest ciekawe, jak to się wszystko rozkręca. Zatem posłuchajcie, jak to się zaczęło.
2: Słuchajcie, wielkie radia zaczynały tak samo, tylko dawno temu i już nie pamiętają. Bounce zbudowały długie dni, wieczory, weekendy i kilku ludzi, którym nikt nie potrafił tego wszystkiego wyperswadować. Ludzie, słuchajcie, tacy jak Maciek, który tworzył to radio razem ze mną, i Bartek, który zarywał dnie i nocki, aby to wszystko technicznie pospinać. Daniel Bobrowski, kłaniam się, Bartek Krankowski, Maciek Masiewicz i Jędrek Hintertan są razem ze mną. Bounce właśnie wystartowało. 4 minuty po godzinie 8:00, Umbrella, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo. Jestem pewien, że tak gra tylko Bounce. Panowie, co czujecie?
3: Kochani, mega się jaram. W tym momencie spełniamy swoje marzenia i jestem pewien, że spełnimy wasze pragnienia.
2: To tyle, Maciek. Bartek?
4: Jest dużo rzeczy, które jest i stres, jest i ekscytacja. Tych emocji jest mega, mega dużo.
2: I słuchajcie, z nami również jest Jędrek, który dołączył, ale pełen energii, werwy. Kawa chyba dzisiaj wleciała, co Jędrek?
5: Zgadza się, była kawusia, no to jest sama kwestia tego, że Radio Bounce dzisiaj startuje. Sprawia, że ta kawa nie była w sumie potrzebna. Myślę, że zaczyna się kawał nowej historii, fajnej historii.
2: Stoi za plecami Jędrka Kinia, która to wszystko nagrywa, jakaś roleczka. Co tam jest, Kinia? Pomachaj do nas, krzyknij coś. Jesteś tutaj? Halo! Kinia, do ciebie mówię.
6: Halo, halo!
2: Proszę, to jest Bounce, słuchajcie. 5 minut po godzinie 8:00, my do was jeszcze wrócimy. Nie zagadujemy, gramy. Bounce.radio, tu jesteśmy. Jesteśmy również w aplikacjach na App Store, Google Play, OpenFM i wszystkich innych serwisach streamingowych, które możecie w swoim telefonie posiadać. Tak gra Bounce, słuchajcie. Tu się dzieje historia.
0: No i tak właśnie brzmiało to pierwsze wejście. Co trzeba przyznać, to jak na stację klubową, to rzeczywiście, no tu ktoś popracował nad brzmieniem tego, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, że no tego basu jest dużo. Jest ten dźwięk taki bardzo, bardzo nasycony. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał tego słuchać na jakichś zestawach typu Car Audio, no to będzie miał powody do radości. Po prostu samochody będą nie tylko jeździły, ale wręcz unosiły się nad ziemią. Oprawa muzyczna. Tu akurat tego nie było jakoś tak bardzo dużo słychać, ale oprawa muzyczna jest bardzo dobrze zrobiona. Tak brzmi i współgra z tym, co stacja ma do zaoferowania w formacie, więc to wszystko naprawdę jest spasowane. Jest zrobione po prostu dobrze. Ja powiem tak, nie jestem jakimś miłośnikiem muzyki klubowej, ale to radio mnie zwyczajnie nie męczy. Jak sobie go odpalę na tam kilkadziesiąt minut. Już zdarzało się, że grało mi to gdzieś tam powiedzmy w tle, bo po prostu te utwory nie są jakoś najgorzej dobrane. Sety
1: Kiss FM by cię zmęczyło.
0: Nie, no Kiss FM tak, ale wiesz co, Melo też. Melo też. Nie, jakoś no jakoś Melo po prostu mnie męczy. W przypadku Bounce tam playlista jest jednak jakoś strawniej, jak dla mnie strawniej dobrana i po prostu nie wywołuje u mnie takiego uczucia zmęczenia. Fakt faktem, jak słuchałem tego, a słuchałem tego raczej w godzinach popołudniowych, wieczornych, więcej, tu podziękowania dla Roberta Łabęckiego, który lokalny patriotyzm wykazał i te pierwsze godziny Bounce nagrał i dzięki Robertowi mamy te nagranie, którym się z wami mogliśmy podzielić. Natomiast ja nie słuchałem tego jakoś dużo w dzień, ale wydaje mi się, że ten poranek Daniela Bobrowskiego to jest chyba jedyna audycja na żywo. Tam poza tym gra muzyka, jest serwis plus pogoda i wieczorkiem no od 18 do 2 chyba do drugiej są te wszystkie podcasty i audycje, które są przygotowywane albo dla samego Bounce, albo po prostu mają umowy jakieś z różnymi producentami, że mogą to emitować. I to rzeczywiście do takie miksy, które tam się pojawiają, no to wszystko zależy od tego, co się w danym podcaście prezentuje, co wybiera sobie twórca danej audycji. Natomiast nie jest to złe, to są zazwyczaj właśnie takie sety DJ-skie i rzeczywiście nie jest to tylko taka klubowa łupanina, taka typowa, też jakieś takie brzmienia garage'owe, brytyjskie powiedziałbym, takie połamane trochę te bity się tam pojawiają. Drum and bass'ów jeszcze nie słyszałem, a liczę na to, bo to jest muzyka drum and bass czy jungle, to rzeczywiście... w Polsce zapomniane gatunki, ostatnio to chyba radiostacja i to jeszcze za tych dobrych czasów prezentowała tę muzykę, ewentualnie może potem jeszcze Radiowa Czwórka. Więc jeżeli ktoś naprawdę lubi muzykę klubową, jeżeli kogoś właśnie te gatunki porywają, to myślę, że Bounce to będzie stacja, do której będzie wracał i która może się stać nawet jakąś taką stacją pierwszego wyboru. Radio nie męczy, radio jest zrobione dobrze, także tu naprawdę pozostaje tylko trzymać kciuki za to, żeby słuchalność dopisała, bo pierwsze reklamy, o właśnie, bo tam już nawet reklamy są pierwsze. Także też już widać, że jakoś to ma szansę przynajmniej się finansowo spinać. No a teraz po prostu pozostaje czekać na to, żeby się właśnie gdzieś tam zaczęli pojawiać w cyfrowym eterze, w sieciach kablowych, no i żeby zyskali słuchalność. Tego życzymy.
1: No i super, że to jest tak dobrze zrobione, że odbiorcy takich gatunków mogą znaleźć dla siebie coś właśnie o dobrej jakości, a zatem, żeby uczcić to ich pojawienie się w cyfrowym eterze, to tak jak oni zaczęli, tak my dziś zakończymy, bo wciąż jesteśmy w takim wakacyjnym klimacie, w którym portale medialne nie pękają w szwach, mówiąc łagodnie, jeżeli chodzi o ilość informacji, jakieś tam zapowiedzi co do września się pojawiają, coś tutaj już przemyciłam na ten temat, ale jest to okres wakacyjny, kiedy nie dzieje się jakoś super dużo, dlatego też nasze kolejne wydanie, jego emisja, to jest jeszcze sprawa dla nas nieznana. Pytanie w ogóle, czy to będzie możliwe, ponieważ nie jest wykluczone, że 24 lipca o 25, jeżeli gdzieś akurat w moim domu będzie włączony telewizor na kanale TVP2, to dostanę po prostu udaru i już tutaj nie przyjdę.
0: Nie, no, ja myślę, że to się...
1: Jak kolega ci pokazał, jest w stanie sobie poradzić w razie czego.
0: Ja myślę, że to się może skończyć tak, że ty nagle zaczniesz nucić jakieś utwory, które tam się pojawią.
1: Ale bądź czasem realistą może. Już chyba prędzej bym nuciła utwory klubowe, więc za chwilę taki jakiś klubowy utwór, nawet jeszcze sama dokładnie nie wiem, co to będzie, ale wiem, że przygotowałeś piosenkę, która właśnie rozpoczęła emisję w Bounce. I tak jak powiedziałam, my tym właśnie zwieńczymy wydanie o tym ładnym numerku 280. Kiedyś się pojawimy, może lub nie, przemyślę, rozważę. Zależy to od mojej kondycji psychicznej, ale jednak chyba jakoś mimo wszystko przełamie się dla słuchaczy i pojawimy się, mam nadzieję, w tym składzie niezmiennym, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. A teraz jeszcze na koniec wam powiem, co to będzie za utwór, który rozpoczął emisję Bounce.
1: No to nie jest łatwe, żeby to pamiętać.
0: No to nie jest łatwe, ja muszę tu sobie to też sprawdzić. To jest utwór zatytułowany Whatever Turns You On, a wykonają go dla was Axwell oraz Bone. No prawie jak Bounce.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie mazowieckim na S8F między węzłem Głębocka a Modlińską trwają prace. Również na DK57 na odcinku Przasnysz Szczytno obowiązują ograniczenia. Od 16 do 18 w województwie Kujawskim

0: Bielsko-Pomorskim na jeden między Lisewem a Tużnem kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami prędkości. Od 16 do 18 w województwie podkarpackim na DK9 w rejonie Rzeszowa i do Maradza występują utrudnienia. Od 16 do 20 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Udanin a Gościsławiem ruch odbywa się z ograniczeniami. Od jutra od 11 do 14 w województwie pomorskim na S6E przy węźle Koleczkowo wprowadzone są zmiany w organizacji ruchu. Równolegle od 8 rano do 16 na S7 w przywęźle Chważno również obowiązują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraina ogłosiła natychmiastowe wydawanie zezwoleń na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Oleksandr Aufiorow, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, potwierdził, że proces uzyskiwania zgód będzie przebiegał szybko. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił również otwarcie archiwów dotyczących tych tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w lipcu 1943 roku. Rzeź wołyńska pochłonęła życie około 100 tysięcy Polaków, w tym wielu kobiet i dzieci. Mieszkańcy obszarów przy linii frontu w Ukrainie są całkowicie uzależnieni od konwojów Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ nie mają dostępu do żywności. W tym roku Ukraina wyprodukowała około 60 milionów ton zboża, jednak 700 tysięcy osób wymaga pilnej pomocy. Rosyjskie drony atakują w coraz szerszej strefie śmierci, która obejmuje już 50 kilometrów od linii frontu. Zmniejszająca się liczba funduszy zmusza Światowy Program Żywnościowy do ograniczenia dostaw, a bezpieczeństwo pracowników humanitarnych jest zagrożone. W obliczu rosnącej liczby ataków, konwoje muszą działać błyskawicznie, aby uniknąć ataków dronów. Gubernatorzy obwodów moskiewskiego i tambowskiego oraz rosyjskie media nie informują o pożarach w magazynach Wildberries, które miały miejsce po ukraińskich atakach w nocy z 17 na 18 lipca. Gubernator obwodu moskiewskiego, Andriy Worobiów, zamieścił dwa wpisy w Telegramie, jednak jedno z opublikowanych zdjęć dotyczyło przedszkola w Elektrostali, a nie płonącego centrum logistycznego. Regionalne oddziały Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych oraz ogólnokrajowe stacje telewizyjne, takie jak NTV i Rosja 1, również nie pokazały żadnych materiałów z miejsc ataków. W miastach, gdzie miały miejsce uderzenia, główne portale informacyjne ograniczyły się do krótkich informacji bez zdjęć. W wyniku tej sytuacji publiczność nie została poinformowana o rzeczywistym przebiegu zdarzeń. Rosja planuje mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy tej jesieni, co może prowadzić do intensyfikacji działań wojennych na Ukrainie. Dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, Andriy Kowalenko, wskazał, że część z tych żołnierzy ma być skierowana do walki już w ciągu pierwszych dwóch tygodni mobilizacji. Ukraina kontynuuje ataki na cele w Rosji, w tym na magazyny paliw i statki w obwodzie moskiewskim oraz w pobliżu Krymu. W wyniku nocnego nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk zginęło 7 osób, a 25 zostało rannych. Kowalenko ostrzegł, że nad Ukrainą może zawisnąć bardzo intensywna zima. Donald Trump w ostatniej chwili złagodził swoje czwartkowe przemówienie, obawiając się ujawnienia kontrowersyjnych informacji, które mogłyby prowadzić do poważnych konsekwencji. Bill Pulte, pełniący obowiązki dyrektora wywiadu, planował ujawnienie nazwisk funkcjonariuszy, co wywołało panikę w Białym Domu. Doradcy Trumpa doradzali mu ostrożność, aby uniknąć wprowadzenia teorii spiskowych wśród jego zwolenników. Prezydent odtajnił dokumenty dotyczące słabości systemu wyborczego, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Pomimo tych kontrowersji, Trump zamierza kontynuować pracę nad ustawą Safe America Act. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Węgier Tamás Szulyok podpisał poprawkę do konstytucji, co kończy jego kadencję. Nowelizacja, zatwierdzona przez parlament węgierski, obejmuje również odwołanie Szulyoka. Premier Péter Magyar wcześniej groził usunięciem prezydenta, jeśli ten nie podpisze nowelizacji. Więcej informacji na ten temat ma być dostępnych wkrótce. Chińska reprezentacja piłkarska nie zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata 2026, mimo planowanego zwiększenia liczby drużyn przez FIFA. Xi Jinping ma ambicje, aby drużyna narodowa zagrała na mundialu do 2050 roku, co jest częścią strategii modernizacji kraju. Długotrwałe niepowodzenia chińskiej drużyny wynikają z korupcji, centralnego zarządzania sportem oraz niskiej liczby młodych piłkarzy. Ekspert Suguki sugeruje, że model pozyskiwania utalentowanych sportowców z zagranicy, jak w przypadku Aileen Gieu, może przynieść sukcesy również w piłce nożnej. FIFA przewiduje rekordowe przychody z Mistrzostw Świata, a w Chinach pozostaje wiele niewykorzystanych możliwości finansowych. W niedzielę w Polsce prognozowane są burze z ulewami, które mogą prowadzić do podtopień w każdym regionie. Oczekiwane są także opady gradu oraz silny wiatr, osiągający prędkość do 80 km na godzinę. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 28 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie dalsze opady deszczu i burze, zwłaszcza na wschodzie kraju, a minimalna temperatura spadnie do 10 do 16 stopni Celsjusza. Polska i Ukraina nie osiągnęły porozumienia w sprawie przekazania myśliwców MiG-29. CEO sugeruje, że samoloty mogą zostać przekazane Bułgarii, jeśli negocjacje nie przyniosą efektów. Ukraina oczekuje, że Polska pokryje koszty remontu MiG-29 oraz dostarczy dodatkowy sprzęt i dokumentację. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że brak ustaleń dotyczących technologii dronowej wstrzymuje transfer myśliwców. Polska zamierza kontynuować eksploatację MiG-29 w swojej armii w najbliższym czasie. W Saście fronty wojny omówiono narastające napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Dziennikarz i dyplomata Piotr Skwieciński zasugerował, że Ukraina może obawiać się wzmocnienia pozycji Polski w regionie. W trakcie rozmowy poruszono również kwestie sporu o politykę historyczną oraz sytuację wewnętrzną w Ukrainie, w tym korupcję i wpływ wewnętrznych napięć na przyszłość kraju. Podkreślono, że te napięcia mogą zwiastować większe konflikty o wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is

Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Jarosław Kaczyński planuje wyrzucenie Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości w obliczu słabości partii. Morawiecki cieszy się wsparciem frakcji, której członkowie rozważają odejście z PiS. Potencjalny rozłam, który może się zawiązać, byłby największym w historii partii. Kaczyński, nie mając sentymentów, może skoncentrować się na rozwoju sytuacji w mediach. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają niejasne. Ukraina zapowiedziała natychmiastowe wydawanie zezwoleń na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Oleksandr Alfiorow, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, potwierdził, że proces uzyskiwania zgód będzie uproszczony. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił również otwarcie archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń z lipca 1943 roku, kiedy miały miejsce skoordynowane ataki ukraińskiej powstańczej armii na polskie miejscowości. Rzeź wołyńska doprowadziła do śmierci około 100 tysięcy Polaków, w tym wielu kobiet i dzieci. Poziom wody w zbiorniku Hańcza w Świętokrzyskiem obniżył się o ponad 3 metry w ostatnich miesiącach, a według danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, od 1 kwietnia bieżącego roku spadł o 92 cm. Obecny poziom piętrzenia wynosi 213 metrów nad poziomem morza, a do krytycznego minimum brakuje 1 metra 58 cm. Wody polskie wskazują, że dalsze obniżanie poziomu wody jest możliwe, jeśli nie zmienią się warunki meteorologiczne, co może mieć negatywne skutki dla środowiska. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach wnioskował o wprowadzenie strefy ciszy na zbiorniku, by ograniczyć ruch jednostek pływających, co ma na celu poprawę jakości wody. Miejscowi przedsiębiorcy zgłaszają spadek ruchu turystycznego, co negatywnie wpływa na ich działalność. Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow wezwał do otwarcia ognia w kierunku państw wspierających Ukrainę. W mediach społecznościowych podkreślił, że Rosja nie będzie biernie obserwować sytuacji, a przywódcy zachodni będą musieli przeprosić w przypadku eskalacji konfliktu. Kadyrow zaznaczył, że działania wojenne prowadzone przez Rosję są łagodne, a Zachód powinien lepiej zrozumieć konsekwencje swojego wsparcia dla Ukrainy. Jego wypowiedzi zacytowała rosyjska agencja prasowa TASS. Premier Węgier Péter Magyar zaproponował obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat, co miałoby być częścią reformy konstytucyjnej. W swoim wpisie na Facebooku podkreślił, że współcześni nastolatkowie mają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Magyar zauważył, że po zmianie rządu wzrosło zainteresowanie obywateli życiem publicznym, a wiele osób zaczęło śledzić obrady parlamentu. Propozycja ma być rozważana w kontekście nowej ustawy zasadniczej, której referendum mogłoby odbyć się już latem przyszłego roku. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń. Today's hottest hits. DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wiceminister spraw zagranicznych Iranu Karem Garibabadi oskarżył Stany Zjednoczone o naruszenie warunków rozejmu, ogłaszając, że Iran już nie wdraża zobowiązań wynikających z umowy. Irańska armia ostrzegła, że jeśli terytoria z siłami amerykańskimi zostaną wykorzystane do ataków na Iran, będą konsekwencje. W ostatnich dniach Iran przeprowadził atak na amerykańskie obiekty w Kuwejcie, uszkadzając centrum łączności. W odpowiedzi na te działania Stany Zjednoczone wznowiły naloty na Iran. Indyjska firma Skyroot Aerospace jako pierwsza z kraju wyniosła rakietę Vikram 1 na orbitę, osiągając wysokość 450 km. Start odbył się z kosmodromu imienia Satisha Dhawana o godzinie 6:35 GMT, a misja nosiła nazwę Aagaman. Dzięki temu Indie stały się trzecim państwem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach, które mogą realizować prywatne loty kosmiczne. Rakieta Vikram 1 jest zdolna do transportu ładunków o masie do 350 kg na niską orbitę okołoziemską. W Limanowej trwa 17. wyścig górski, który przyciągnął aż 130 kierowców z 15 krajów. Trasa wyścigu, licząca 5493 metry, jest najdłuższa w Polsce i stanowi arenę zmagań najlepszych kierowców górskich Starego Kontynentu. Tegoroczna edycja zmagań charakteryzuje się zmienną pogodą, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla zawodników, zwłaszcza po sobotniej ulewie, która sprawiła, że niektóre fragmenty trasy stały się bardzo śliskie. Organizatorzy przewidzieli specjalne strefy kibica oraz atrakcje towarzyszące, co czyni to wydarzenie wyjątkowym w kalendarzu motorsportowym. Na trasie S7 w okolicach Nidzicy doszło do pożaru przyczepy kempingowej, która spłonęła doszczętnie w wyniku samozapłonu. Zdarzenie miało miejsce około godziny 19 w sobotę. Na miejscu interweniowały dwie jednostki straży pożarnej, które ugasiły ogień, a nikt nie ucierpiał. Pojazd ma zostać usunięty, jednak utrudnienia w ruchu są znikome. Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie oraz Żołynia zyskają status miasta od nowego roku, co zostało ogłoszone w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Aby wieś mogła stać się miastem, musi spełniać szereg rygorystycznych kryteriów, takich jak odpowiednia infrastruktura, wykształcone centrum oraz zwartą zabudowę. Kluczowe są także konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie na temat planowanych zmian. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów, a po pozytywnej ocenie wniosków, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje odpowiedni dokument, który następnie zatwierdza rząd. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Szamenej, zapowiedział odwet na Stany Zjednoczone, oskarżając je o naruszenie porozumienia i dążenie do hegemonii. Szamenej stwierdził, że podpis byłego prezydenta Donalda Trumpa jest całkowicie bezwartościowy. Wcześniej irański wiceminister spraw zagranicznych podkreślił, że Stany Zjednoczone złamały warunki wstępnego memorandum pokojowego. Armia Stany Zjednoczone wznowiła naloty na Iran, co jest kontynuacją eskalacji konfliktu, który rozpoczął się w lutym. Szamenej ostrzegł, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy doświadczą lekcji nie do zapomnienia. Dwóch żołnierzy Stanów Zjednoczonych zginęło w wyniku irańskiego ataku na bazę w Jordanii, a jeden z nich jest nadal uznawany za zaginionego. Czterech innych żołnierzy odniosło rany, ale po udzieleniu pomocy medycznej opuściło szpital. To już siódmy dzień wymiany ognia między siłami amerykańskimi a irańskimi, w wyniku czego zginęło już 15 amerykańskich żołnierzy. Władze Kuwejtu potwierdziły uszkodzenia elektrowni oraz zakładów odsalania wody w wyniku ostatnich ataków. Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych nie ujawnia szczegółów dotyczących ataku ani losu zaginionego żołnierza. Rosyjskie władze planują jesienią zmobilizować do 500 tysięcy żołnierzy. CO zostało potwierdzone przez Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Analitycy przewidują, że decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona we wrześniu, po wyborach do Dumy Państwowej, które odbędą się w dniach 18 do 20 września. Część zmobilizowanych żołnierzy ma zostać skierowana do walki w ciągu pierwszych dwóch tygodni mobilizacji, a inni będą przygotowywani na potencjalne nowe kierunki frontu. Ukraińscy żołnierze mogą stanąć przed trudnymi warunkami walki, co może prowadzić do intensywnych działań w nadchodzącej zimie. Rosyjskie siły przeprowadziły atak na pociąg pasażerski w obwodzie zaporoskim, jednak pasażerowie i obsługa zostali bezpiecznie ewakuowani. W sobotę miało miejsce 851 ataków, w wyniku których zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Minister odbudowy, infrastruktury i transportu poinformował, że ukraińskie koleje kontynuują działalność, zapewniając komunikację mimo zagrożeń. Ruch kolejowy w obwodzie będzie odbywał się według ustalonego rozkładu jazdy przy wzmożonym nadzorze. W rejonie duchowego wodospadu w słowackim Raju doszło do wypadku, w którym 17-letni turysta z Polski spadł z wysokości około 20 metrów. Chłopak, pokonując metalową drabinkę, poślizgnął się i doznał poważnych urazów obu nóg oraz otarć głowy. Ratownicy górscy szybko dotarli na miejsce, udzielili mu pierwszej pomocy i przetransportowali do szpitala za pomocą śmigłowca. Dzięki sprawnej akcji ratunkowej życie nastolatka nie jest zagrożone. Ratownicy apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w trudnych warunkach panujących w parku. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Arcybiskup Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, odwiedził Ukrainę, przekazując pozdrowienia od papieża Leona XIV. W Kijowie zwiedził miejsca dotknięte atakami rosyjskimi, w tym kościół Święta Mikołaja oraz ulicę Braci Tarasiwców, gdzie zginęło 24 osoby. Podczas wizyty w Ławrze Peczerskiej zauważył skutki ataków, które uszkodziły dach soboru. Gallagher wyraził nadzieję na przyszłą wizytę papieża w Kijowie. Reprezentacja Polski do lat 18 zdobyła złoty medal podczas Mistrzostw Europy Siatkarzy, które odbyły się we Włoszech. W finale biało-czerwoni pokonali Francję 3-1 po zaciętym meczu. Polacy nie przegrali żadnego spotkania w całym turnieju, a w półfinale pokonali Bułgarię w dramatycznym boju 5 setów. Wyróżnienie dla najlepszego rozgrywającego oraz najbardziej wartościowego gracza turnieju otrzymał Jakub Przybyłkowicz, a jego koledzy z drużyny, Adam Potępa i Marcel Biernikowicz, zostali uznani za najlepszych atakującego i środkowego. Niemcy znalazły się w stanie podwyższonej gotowości, co ogłosił minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt. Podkreślił, że istnieje realne ryzyko ataku, które należy brać pod uwagę na co dzień, choć nie ma obecnie informacji o konkretnych planach zamachu. Wśród potencjalnych celów wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe oraz obywateli. Służby apelują o wzmożoną czujność i współpracę społeczeństwa z organami ścigania. W ostatnich latach Niemcy doświadczyły kilku tragicznych zamachów, w tym ataku w Magdeburgu, który w 2024 roku zakończył się śmiercią 6 osób. Rosyjska agencja informacyjna TASS donosi, że Aleksander Żujew, zastępca sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, pochwalił Rosję za jej działania w walce z terroryzmem. Żujew nie odniósł się do sytuacji w Ukrainie, gdzie w czerwcu zginęło 293 cywilów w wyniku rosyjskich ataków. Raport misji Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw monitoringu praw człowieka wskazuje, że czerwiec był najtragiczniejszym miesiącem od kwietnia 2022 roku z rekordową liczbą ofiar cywilnych. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie cywilów, 9 państw europejskich zapowiedziało utworzenie antybalistycznej koalicji rakietowej w celu wzmocnienia obrony przed atakami. Iran zawiesił wykonywanie zobowiązań wynikających ze porozumienia pokojowego z Stanów Zjednoczonych, co ogłosił wiceszef irańskiej dyplomacji Kazem Garibabadi. Powodem tej decyzji są amerykańskie ataki, które Iran uznaje za naruszenie rozejmu. Najwyższy przywódca Iranu Mojtaba Chamenei zapowiedział, że Stany Zjednoczone dostaną lekcje nie do zapomnienia i oskarżył je o powojny oraz brak wiarygodności. W wyniku napięć Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ostrzegł, że kraje z amerykańskimi siłami powinny spodziewać się odpowiednich reakcji, jeśli ich terytorium zostanie wykorzystane do ataków na Iran. W ostatnich dniach doszło do wzajemnych ostrzałów, które zagrażają kruchemu porozumieniu podpisanemu w czerwcu. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie mazowieckim na S8F między węzłem Głębocka a Modlińską trwają prace. Również na DK57 na odcinku Przasnysz Szczytno obowiązują ograniczenia. Od 16 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między Lisewem a Turznem kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami prędkości. Od 16 do 18 w województwie podkarpackim na DK9 w rejonie Rzeszowa i do Maradza występują utrudnienia. Od 16 do 20 w województwie dolnośląskim na A4 między węzłem Udanin a Gościsławiem ruch odbywa się z ograniczeniami. Od jutra od 11 do 14 w województwie pomorskim na S6E przy węźle Koleczkowo wprowadzone są zmiany w organizacji ruchu. Równolegle od 8 rano do 16 na S7 w przywęźle Chważno również obowiązują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Dwa azjatyckie gatunki modliszek, Hierodula tenuidentata oraz Hierodula patellifera, zostały uznane za inwazyjne w Europie, co stanowi zagrożenie dla rodzimych gatunków. Ekspansja tych owadów, które osiągają długość do 9 cm, jest wspierana przez ocieplenie klimatu oraz zjawisko miejskich wysp ciepła, umożliwiające im kolonizację coraz to nowych obszarów. Naukowcy wskazują, że ich zdolności rozrodcze, w tym możliwość złożenia około 200 jaj w jednym kokonie, przyczyniają się do szybkiego wzrostu populacji. Udział mieszkańców w monitorowaniu tych gatunków oraz usuwaniu kokonu może pomóc w ograniczeniu ich liczebności, a także w ochronie rodzimych modliszek. Sezon na leśne samozbiory maliny właściwej, czyli Rubus idaus, został otwarty w polskich lasach. Leśnicy z Nadleśnictwa Półtusk zachęcają do zbierania tych owoców, które rosną w naturalnych warunkach, wolne od sztucznych oprysków i nawozów. Maliny nie tylko zachwycają smakiem i aromatem, ale są również bogate w witaminy i minerały, co czyni je zdrowym wyborem. Zbiory są dostępne dla każdego, bez ograniczeń ilościowych, a leśnicy przypominają o poszanowaniu przyrody podczas zbiorów. Rosja planuje największą od miesięcy falę mobilizacji, która może objąć nawet 500 000 nowych żołnierzy. Decyzja w tej sprawie ma zapaść po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej, zaplanowanych na 18 do 20 września. Władze rosyjskie zamierzają skierować część nowych żołnierzy do walki w ciągu pierwszych 2 tygodni mobilizacji, a innych przygotować do potencjalnego otwarcia nowego frontu. Ukraińscy analitycy przewidują, że ta sytuacja może prowadzić do trudnych warunków walki zimą. W wypadku na autostradzie A4 zginęła kobieta, a mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Pojazd dachował po zderzeniu z ciężarówką, a strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć poszkodowanych. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia szczegółów zdarzenia. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i unikanie miejsca wypadku do czasu zakończenia działań ratunkowych. Ponad 500 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru, który zniszczył ponad 100 mieszkań w norweskim Drammen. Ogień, który wybuchł w piątek po godzinie 15, udało się opanować dopiero w sobotę po południu po ulewie. W akcji ratunkowej uczestniczyło kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej oraz 6 śmigłowców. Służby ratunkowe monitorują sytuację z dronów, a dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin. Na razie nie ma informacji o osobach zaginionych, a pełna skala strat materialnych nie jest jeszcze znana. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo. Continuous
0: favorites all day long. It's Radio DHT.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem miało miejsce 9 grudnia 2019 roku w Paryżu. Podczas rozmowy doszło do sprzeczki między przywódcami na temat treści wspólnego oświadczenia, co wywołało frustrację Putina. Zełenski, zdenerwowany, próbował zająć miejsce Putina podczas sesji zdjęciowej i krytykował decyzję swojego poprzednika. Ostatecznie uzgodniono kwestie dotyczące statusu samorządowego okupowanych terenów oraz przeprowadzania wyborów lokalnych pod nadzorem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szczegóły dotyczące tego spotkania ujawniono w relacji rzecznika Kremla w szwajcarskim magazynie Die Welt Woche. Prezydent Donald Trump wyraził ubolewanie po śmierci dwóch amerykańskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie, którzy zginęli w wyniku ataku rakietowego i dronowego Iranu na bazę w Jordanii. Jeden z żołnierzy jest uznawany za zaginionego. W wyniku ataku obrażenia odniosło 29 żołnierzy, z których ci ciężko ranni zostali przewiezieni do szpitala, a następnie wypisani do domu. Trump podkreślił, że żołnierze służyli naszemu krajowi. Na Jasnej Górze ojciec Tadeusz Rydzyk krytykował metodę zapłodnienia in vitro, nazywając ją zabijaniem dzieci, a biskup Wiesław Szlachetka przekonywał, że nie jest to sposób leczenia niepłodności. W odpowiedzi na te wypowiedzi przedstawiona została historia chłopca imieniem Gucio, który urodził się dzięki tej metodzie. Rodzina Gucia podkreśla, że każdy jego uśmiech wynagradza im wszystkie trudy związane z leczeniem niepłodności. W Polsce jest około 15 tysięcy dzieci urodzonych dzięki in vitro. Mojtaba Szamenej ostrzegł Stany Zjednoczone, twierdząc, że ich działania są ciągłymi naruszeniami porozumienia z Teheranem, co czyni podpis jego poprzednika, Donalda Trumpa, całkowicie bezwartościowym. W swoim oświadczeniu, odczytanym w irańskiej telewizji państwowej, stwierdził, że Stany Zjednoczone stosują zastraszanie i brutalność, a Iran jest gotowy na lekcje nie do zapomnienia w odpowiedzi na ich działania. Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Kazem Gharibabadi, ogłosił zawieszenie zobowiązań wynikających ze wstępnego porozumienia z Stanów Zjednoczonych, obwiniając je o naruszenie rozejmu. W wyniku wzajemnych ostrzałów w regionie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział odpowiednią reakcję na wykorzystanie terytoriów krajów z obecnością sił amerykańskich. Konflikt ten zagraża kruchemu porozumieniu pokojowemu, które zostało podpisane w czerwcu. Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, zapowiedział stworzenie nowego ruchu politycznego o roboczej nazwie Ruch na Rzecz Wolności. Chce przyciągnąć do siebie wyborców Konfederacji, argumentując, że obecnie 60% z nich głosuje na tę partię jako na mniejsze zło. Podkreślił, że kluczowe dla jego programu będą obietnice braku nowych podatków oraz zaufanie do obywateli. Petru wskazał także na potrzebę obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, która nie została zrealizowana przez obecny rząd. Dodał, że nie planuje współpracy z Mateuszem Morawieckim, poza głosowaniem nad ustawami mającymi na celu odwrócenie negatywnych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości zadał premierowi Donaldowi Tuskowi 3 pytania dotyczące osób przekraczających granice Polski z Rosją z fałszywymi dokumentami. Kownacki zwrócił uwagę, że takie osoby są jedynie karane grzywną i mogą kontynuować podróż. CO budzi obawy o skuteczność procedur bezpieczeństwa narodowego.